Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: to na maksa.
1: Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mir i szóz. Nie zmieściły to walizki siena, wracając z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Zgubi filozofia ciebie, ząb za ząb, oko za oko. Ostatnie

lepiej już nie wracać do tych miejsc. To czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.

oczy patrzy coś, co nie powstało nigdy. Jak się sukcesem nie okaże, to z tym wszystkim drapałem z drapki, tułałem się po Angliach, spod zapyziałej klatki goniłem w Samarach, grałem średnie biby, robiłem średnie bity, zbierałem lewe

0: ulubiony numer wszystkich na Sorze, bo to Gips, Kukon i Jonathan. Z numerem ty masz w RMF Max. Nie, Gips super od samego rana.
1: Siemano ekipa, to RMF Max, zróbmy sobie poranek na Maxa. Co wy na to?
2: No, ja jestem też za. Zaczynam od śniadania czy od dobrych numerów?
0: Zaczynamy od numeru.
1: My jesteśmy i lecimy z tym od rana.
0: Dlatego teraz tańczymy, wyciągajcie co chcecie. I my się bawimy z wami. Filip Kliber,
2: Karola Kowalska
1: i Mateusz Marek.
2: Siemano.

0: Wow, od samego rana najlepsze hity, pobudzamy, gramy wam to co lubicie. Muzalia, dopóki się nie znudzisz w RMF Max.
1: Od samego rana, tak jak chciałam powiedzieć, że dzisiaj można i to bez limitu jeść czekoladę, słuchajcie. O. Bo mamy dzisiaj Światowy Dzień Czekolady, więc uświętujmy go po prostu godnie i jak należy.
2: Wiecie jak to brzmi? No, jak? To brzmi jak zawołanie, żeby wynieść tego Mikołaja z szuflady.

0: Magię o poranku robi Eminem w RMF Max. 5 minut do godziny 7. Jeżeli chodzi o czary mary, jakie mamy dla was w radiu, to za chwilę będziemy czarować słońce, słuchajcie.
1: Tak, będziemy zaklinać deszcz też przy okazji, żeby już nie padał.
2: Słoneczku, przyjdź. Ale dobra, to wszystko szczegóły w pogodzie i we fleszu, który do was już zmierza.
1: Manifestujcie słońce.
0: Ale nie 40 stopni. Ostrożnie.
1: Nie. Uważajcie, o czym myślicie, bo to się może spełnić.
3: Reklama.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Uwaga! Praca szuka fachowców. Jeśli jesteś kierowcą kategorii C+, gotowym do pracy na budowach, operatorem koparki lub brygadzistą sieci wodno-kanalizacyjnych, firma MaxBau, zatrudniająca przeszło 300 osób, ma dla ciebie pracę na swoich budowach w Polsce i Niemczech. MaxBau to stała praca, przyjazna atmosfera i wysokie zarobki w euro. Szukasz pracy? Zadzwoń do MaxBau. 516 106 516 516 106

0: 16 www.maxbau.eu.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory tylko 3,99 za kilogram. Oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
6: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
7: I po reklamie.

0: Warszawie 97,5 FM.
1: Jest siódma, jest gotowy zestaw informacji w skrócie. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam. IMGW ostrzega, szykujmy się na solidne załamanie pogody. Dziś może zagrzmieć i powiać. Alerty przed burzami obowiązują w 7 województwach. Tak będzie przede wszystkim na południu kraju, w Świętokrzyskiem i na Lubelszczyźnie. Alerty będą obowiązywały od 15 do wieczora. A w powiatach nadmorskich województwa pomorskiego i miejscami na Warmii może powiać z prędkością od 80 do nawet 100 km na godzinę. No a dziś we Wrocławiu działają saperzy do 8.30. 3000 osób musi opuścić swoje domy w rejonie ulicy Trzemeckiej. W centrum Wrocławia znaleziono niewybuch z okresu II wojny światowej. Ewakuacja obejmuje m.in. ulicę Legnicką, Inowrocławską czy Braniborską. Wszyscy, którzy znajdują się w promieniu około 300 metrów od znaleziska, muszą opuścić strefę zagrożenia.
2: To działania prewencyjne, to duży niewybuch. Ewakuacja jest obowiązkowa dla ludzi przebywających w wyznaczonej strefie. Trzeba zabrać ze sobą dokument tożsamości, telefon i niezbędne leki, a przed opuszczeniem mieszkania należy zamknąć okna i drzwi.
1: Mówiła Agata Dzikowska z Urzędu Miasta we Wrocławiu. Nie wiadomo na razie, jak długo potrwa cała akcja. Kierowcy muszą się w tym czasie też liczyć z utrudnieniami w mieście.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Prostsze procedury w urzędach, czy łagodniejsze kary za drobne pomyłki podatników i kasy fiskalne w formie apki. Rząd chce uprościć przepisy podatkowe i zapowiada program Deregulacja 2.0.
3: Zamiast obowiązku posiadania fizycznej kasy wystarczy prosta, darmowa aplikacja na dowolne urządzenie mobilne.
1: Tłumaczy minister finansów Andrzej Domański i dodaje, że konsument będzie mógł pobrać e-paragon zamiast tego papierowego. Interpretacje podatkowe mają też zostać ujednolicone, tak by nie pozostawały przestarzałe, gdy zmienia się podstawa prawna. A pakiet pomysłów ma być gotowy do końca roku. Do tego tematu na pewno wrócimy. Tymczasem sporo dzieje się oczywiście w sporcie, zatem zapraszamy na mistrzowski flesz sportowy. Hiszpanie meldują się w ćwierćfinale Mundialu bardzo skromnie, bo 1-0 pokonali Portugalię. Gole już w doliczonym czasie gry strzelił Mikel Merino.
4: Sí, un alivio terrible.
1: To była ogromna ulga jeszcze kilka miesięcy temu. Z powodu kontuzji moja obecność tutaj była nie do pomyślenia. A teraz jestem na samym szczycie i przeżywam jedną z najszczęśliwszych chwil w mojej karierze. Mówił hiszpański pomocnik, za to grad bramek. Obserwowaliśmy w starciu Belgia, Stany Zjednoczone. Amerykanie przegrali 1-4. Zatem ćwierćfinałowym rywalem Czerwonych Diabłów będą Hiszpanie. I ze świeżutką porcją mundialowych doniesień wracamy jeszcze za godzinę. Oj, dziś pogoda w całym kraju będzie mocno niestabilna niestety i na pogodowych mapach przede wszystkim mamy deszcz, mamy silny wiatr. Miejscami oczywiście może się trochę przejaśniać, ale raczej na słońce się dziś nie nastawiajmy. Nastawiajmy się na ciemne chmury, które przyniosą różne zjawiska pogodowe. Może zagrzmieć w wielu miejscach, tak jak wspomnieliśmy. Na termometrach też niespecjalnie, 18 stopni to Szczecin, Gdańsk i Bydgoszcz, 20 Poznań i do 23 najwięcej w Katowicach.
0: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
5: Szanowni Państwo, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: To jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
6: Witamy w porannym programie.
7: Droga ekipo! Wspaniale, że tu jesteście.
5: Dobra. Fajnie, zróbcie głośniej.
6: Hello.
5: Bo teraz wjeżdża Shakira, ona o coś prosi, w sensie mówi daj. Nie, weźcie, damy.

0: samego rana. Akcent Kylie. Wow, ale to wleciało. 9 po 7.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: No nikt by tego lepiej nie zapowiedział. To jest Wstawaj, nie udawaj. Słuchajcie, no fajnie, radość tutaj, beztroska, lato, wakacje. A tymczasem jutro co?
0: Jutro wyniki matur.
3: Koniec.
0: Kochani,
3: koniec tego dobrego.
0: Cebulę szykujemy. Dobra, nieważne, nie powiedziałem tego.
4: Nie no, jest ostatni dzień taki, kiedy byłeś ostatni raz jechałeś w wózeczku i nie pamiętasz tego, a teraz jest ostatni dzień, kiedy nie wiesz, czy zdałeś się.
0: Czy będzie te 30%, czy nie będzie te 30%. Do jutra jeszcze wakacje, kochani.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
4: Będzie, trzymamy kciuki, mordeczki.
3: Będzie dobrze.

0: Pakujemy razem z wami walizki i jedziemy w najlepszą przygodę waszego życia. No gdzie?
1: No, do pracy albo na urlop.
0: Pracy, no. 18 po 7 to jest RMF Max. Wstawaj, nie udawaj i najważniejsze informacje.
2: No i właśnie, jak ktoś teraz jedzie na Google Maps, to proszę uważać, bo od soboty tam są małe zmiany, słuchajcie.
0: Delikatne, kosmetyczne.
2: Tak, no niektóre miejsca w naszym kraju, zwłaszcza w Warszawie, zmieniły swoje nazwy. Na przykład Pałac Prezydencki zmienił się na Pałac Kibolski.
0: Skąd w ogóle ten pomysł? No,
2: nie mam pojęcia.
0: Ja wiem, ale
2: nie
0: się
2: mam
0: domyślam.
2: Pojęcia. No ktoś zaczął sobie robić wygłupy, ale z drugiej strony w sumie można by kilka zmian wprowadzić, nie?
0: Na tak, na przykład Pałac Kultury w Warszawie to byłby taki dziwny kościół.
1: Zrobienia sobie zdjęć, tak?
2: Na przykład. Krupówki na przykład. Ja bym zmieniła na Chinówki.
0: O,
2: skoro
0: fajnie.
2: Mam wszystko z Chin, tak jest.
0: No, ali krupówki by były wtedy. No.
1: Ale już naprawdę, że te dzieciaki sobie robiły takich żartów, już mogłyby, jak już nie na dworze, to przecież przy tym komputerze grać. Idź pograć w ten komputer.

0: 28 po 7 w RMF Max.
1: Filip Kliber, Karola Kowalska i Mateusz Marek.
2: I przy okazji też informacje ze Stanów. Mundial trwa.
3: Co się stało?
2: No a na mundialu się dzieje. Na mundialu się od...
0: Tell me my friend.
2: Odstrzeliło się. Ostatnio był mecz USA i tam w tamtym meczu USA jeden z zawodników, czyli Balgun dostał czerwoną kartkę. Mm-hmm. No i nie mógłby zagrać w tym meczu, który był wczoraj przeciwko reprezentacji Belgii.
3: Tak, co przegrali.
2: Ale oni przegrali ten mecz ostatecznie. Ale wychodzi pan Donald Trump, wychodzi prezydent i on mówi, że trzeba tę kartkę anulować, bo przegramy.
3: Jak nie. Anulować kartkę?
2: I FIFA? Ale... No właśnie, to jest to, że jak w ogóle można było coś takiego powiedzieć? Ale się okazuje, że pan Donald Trump jednocześnie powiedział, że on się na tej w ogóle piłce nie zna i ta czerwona kartka w ogóle, on się dopiero dowiedział, że ona dyskwalifikuje zawodnika, żeby on nie mógł grać.
0: Bo to jest nawet taki nowy sport, o to chodzi, nie?
2: To jest nowy sport, dokładnie, no bo soccer to jest jednak coś innego. I on ostatecznie powiedział, że trzeba tę kartkę anulować, no bo w inny sposób ta reprezentacja w ogóle nie będzie grała. No.
3: A to jak on musiał być zdziwiony, jak oglądał jakiś mecz i co, tak patrzy i co, oni tak bez kijów? Nie na koniach?
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
2: Do jakichś nie ma łyżew, nie? Na butach. Co to jest za sport?
0: Trawie w ogóle?
2: Trawa?
3: Jakieś kartki?

0: Słońca nie ma, ale i tak jest wakacyjnie w RMF Max. David Guetta, Alok przed godziną 8.23 minuty. Dokładnie, to jest Wstawaj, nie udawaj. No i co?
1: To już wiertara.
2: To była, kochani, imitacja. Nawet taka udawana, a już tak mnie zbroziło. Już mi przeszkadza.
0: Wiecie, jak to jest. Przy naszym remoncie wiertarka to przyjaciel, przy remoncie sąsiada wiertarka to wróg największy.
2: Nie słyszałem tego, ale to jest super.
0: Prawda.
2: Ale ekipa, słuchajcie, wiemy, że tam macie urlopy wolne albo po robocie. Co się robi latem? No.
1: Co się robi?
2: Tam kuje. No.
0: Urlop na remont.
2: Tak, więc jakby dajcie nam zdać, słuchajcie, po 3001 albo głosówką na Messengerze RMF Max, co tam remontujesz latem.
1: Czekamy.
0: Jestem mega ciekawa.
1: Ja na przykład remontuję ostatnio szopę. Przysięgam. No bo ja właśnie kupiłem sobie wkrętarkę nową. Mówiłem, że kupiłem.
2: Nie, a ja malowałem korytarz. RMF Max. RMF Max. Przebij to.
3: Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
7: W Archelanie znów gorące okazje. Szukasz świeżych warzyw i owoców w świetnych cenach? No to mamy dla Ciebie. Pieczarka tylko 7,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 9,99. Pomidor żółty jedynie 6,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 8,99. Awokado tylko 3,99 za sztukę. Nie czekaj, odwiedź nas już dziś. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy. Archelan.
8: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
9: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Wiemy, co jest ekstra.
2: Do tego się słucha.
3: Co jest hitem.
4: To ma potencjał.
1: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Dance Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl. Szukasz pomysłu na kreatywne wakacje dla dzieci? Zapraszamy do Galerii Jurowieckiej na letnią Akademię Budowania z Klocków. Od 29 czerwca do 23 lipca. Od 13 do 17 czeka na Was aż 50 tysięcy klocków. Strefa Duplo, nowość, klocki magnetyczne oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami od Briu, Kids World, Popeyes, Voyaz i Ziaja dla Ciebie. Wstęp jest bezpłatny i nie wymaga zapisów. Letnia Akademia Budowania z Klocków w Galerii Jurowieckiej. Buduj, baw się i wygrywaj. Szczegóły na galeriajurowiecka.pl.
6: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: I po reklamie.
9: Tak brzmi lato na maksa.
1: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: Dawid podsiadło z rana, to lepsze niż świeża bułka.
1: Wstawaj. Nie udawaj. Karola i Mateuko.
0: A nie?
2: Chłop jak chłopisa w ogóle. Tak gramy, tak jest wesoło, tak jest ekipo RMF Akt, siemanko.
3: I przy okazji też remontujemy razem z wami, więc wyruszamy na budowę.
0: No ja nic nie ruszam.
2: Mi się to podoba. Dotykam. Przyszła wiadomość, ja na urlopie mam taką misję, że muszę naostrzyć noże i na razie wiem, gdzie jest szafka.
3: Także... Ale potem jeszcze będzie oglądanie filmików na YouTube.
2: No, krok po kroku wszystko trzeba. No,
3: po kolei.
0: Ale pisze, remontujemy pół domu przed weselem we wrześniu, a potem to jeszcze trzeba będzie sprzątać. To ile to jest roboty.
3: Także, a posłuchajcie, co mamy na Messengerze RMF Max.
4: A ja zaczęłam remontować silnik auta, także pozdrawiam, Kasia.
2: Gratulacje,
3: silnik auta pewnie trzeba będzie potem jeszcze wymienić jakieś płyny do kierunkowskazów i w ogóle, nie?
5: Remontuję kurnik u babci na wsi, bo kurki też potrzebują mieć przytulny kącik.
3: I teraz posłuchajcie, i od razu druga uwaga.
6: Ja na przykład w tym momencie remontuję kurnik.
0: Nie.
6: Ponieważ po zimie moje Happy Chickens trochę przybrały i niestety stara grzęda nie wytrzymała.
2: Wszyscy remontują kurnik, się
0: okazuje.
2: Czyli
0: co, ruszyła nowa edycja? Nasz nowy kurnik.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Podjęłam decyzję.
2: Słuchaj.
3: Wyremontuję ten wychodek.
2: Ja idę remontować kurnik.
3: Ta grzęda musi zostać wyremontowana.

0: Ale jest impreza od samego rana i to wszystko dzięki RMF Max. To Avicii, to Aloy Black i kawałek Wake Me Up, więc budzimy, wstajemy i nie udajemy absolutnie.
1: O, teraz działa. I teraz 3 działa. Minuty do godziny 8. Zimno ma być podobno, 7-8 stopni.
2: No. Serio? Tak. Komary mają latać w kurtkach podobno. Także posłuchajcie, jak będzie.
1: No, co za moment i flash. Reklama.
3: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było?

0: problemów?
1: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
2: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: No szarp te palme i będziesz mieć kokosy.
7: Super! Ekstra! Wygrywasz 1000 złotych!
8: Ale fajnie, bardzo się cieszę.
6: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
13: Sąsiedzie, tobie też przyszły takie wysokie rachunki?
14: Nie, mam fotowoltaikę z magazynem energii i inteligentnym zarządzaniem. Płacę grosze.
13: Myślałem, że to i tak niewiele daje.
14: W Promień Energii doradzili mi system, który ładuje prąd w tańszej taryfie, a korzystam z niego, jak prąd jest droższy.
13: A dotacje?
14: Załatwili mi aż 18 tysięcy. Skorzystałem też z ulgi podatkowej, a do końca sierpnia mają promocję. Klimatyzacja za 1 zł.
13: Daj numer.
14: 530 944 444.
15: I po reklamie.

0: Podlasie 97,5 FM.
1: Jest punktualnie godzina 8 w RMF Max, a to oznacza garść najświeższych informacji w pigułce. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie. I na otwarcie raport z dróg o poranku na poważne utrudnienia natkniecie się na Krajowej 11 w Wielkopolsce. Problemy z płynną jazdą mogą potrwać nawet kilka godzin. W Jastrowie doszło do tragicznego wypadku z udziałem osobówki i ciężarówki. Trasa jest zablokowana, policja kieruje na objazdy drogami lokalnymi. No i na tym niestety nie koniec. Są też problemy z przejazdem na Zakopiance w stronę Krakowa.
2: Przed Libertowem zderzenie czołowe, zaczyna się robić duży korek. Na pewno jedno auto z przodu rozbite, drugiego nie widziałem. Policja dojeżdża na miejsce.
1: To jest sygnał od kierowcy dla kierowców. W centrum Wrocławia tymczasem, jak już wiecie, z naszych fleszy trwa ewakuacja mieszkańców w rejonie ulicy Trzemeskiej. Znaleziono niewybuch z okresu II wojny światowej. Do 8.30 swoje domy musi opuścić 3000 osób. Ewakuacja obejmuje m.in. ulicę Legnicką, Inowrocławską czy Braniborską. Są nowe unijne wymogi dla samochodów. Od dziś każde nowe auto musi mieć 4 dodatkowe systemy bezpieczeństwa. Bez tego żaden model nie wjedzie na drogę.
3: To bardziej zaawansowane automatyczne hamowanie awaryjne, system wykrywający rozproszenie lub senność kierowcy, ulepszony asystent utrzymania pasa ruchu oraz rozwiązania lepiej chroniące pieszych i rowerzystów. Bez tych systemów auto nie zostanie zarejestrowane. Bruksela liczy, że nowe przepisy ograniczą liczbę wypadków.
1: Tyle Katarzyna Szymańska-Borginał. Od października zeszłego roku Polacy muszą zwracać plastikowe butelki do specjalnych automatów. W takim razie, jak w naszym kraju sprawdza się działający od kilku miesięcy system kaucyjny?
4: Już widać, że to zaczęło działać. 1,6 miliarda opakowań objętych tym systemem zostało zwrócone. Co ważne, ta liczba rosła z każdym miesiącem coraz szybciej, więc widać, że coraz więcej co miesiąc oddajemy tych opakowań.
1: Tyle Paweł Mikusek, dyrektor Departamentu Edukacji i Komunikacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Amerykanie pożegnali się z mistrzostwami. W 1/8 finału mundialu przegrali z Belgią 1-4, a Belgowie w ćwierćfinale zmierzą się z Hiszpanami. Ci choć bardzo skromnie, bo 1-0 ograli Portugalczyków. No i to starcie w piątek o 21:00. No a dziś o 18:00 w 1/8 finału Argentyna zmierzy się z Egiptem, który jako 24. drużyna rankingu FIFA po raz pierwszy w historii dotarł do fazy pucharowej po zajęciu drugiego miejsca w grupie G i zwycięstwie w rzutach karnych nad Australią w 1/16 finału. A o 22:00 mecz Szwajcaria-Kolumbia. Oczywiście o wszystkim będziemy Was informować. Słuchajcie naszych mistrzowskich fleszy sportowych. Oj, na termometrach bardzo niskie wartości, jak na lato oczywiście. No niestety, w Szczecinie tak okolice 17-18 stopni maksymalnie dziś. W Gdańsku podobnie, w Bydgoszczy to samo, w Warszawie 19 stopni to niewiele więcej. Natomiast Wrocław, Katowice i Kraków zanotują po 23 stopnie, to jest najwięcej na dziś. No ale poza tym niestety będziemy się mierzyli z zachmurzonym niebem, z burzami i z silniejszym wiatrem, szczególnie na północy Polski.
5: I wybiła. Wybiła 8, 4 minuty już po godzinie 8. Daddy Streams już co.
6: Siemano, ekipa.
7: Wiecie, co
6: siemano.
7: To?
5: Co to? Co to?
7: Komar w kurtce. To jest zimno.
6: No okej.
5: A nos ma jakiś coś na nos, czy nie?
6: Ochraniacz.

0: 8:10 w RMF Max.
1: Kliber, Karola i Matełko.
2: No i jak poranek, to gdzie?
0: Do
2: sklepu.
0: A, do sklepu.
2: Po bułki.
0: Pomyślałem o drugim akurat.
2: Słuchajcie, przygotowano taki raport, jak Polacy robią zakupy, no i okazuje się, że średnio w sklepie spędzamy 30 minut. No, chyba że kupujemy albo chemię, albo kosmetyki, albo elektronikę, albo artykuły domowe, to wtedy nawet 2-3 godziny.
0: Wow.
2: Wydłuża się troszeczkę. Mm-hmm. No, także w ogóle najdłużej, tak sobie myślę, to w sklepie jesteśmy, to zwłaszcza wy panowie, wtedy jak do sklepu się wchodzi z żoną. Tylko po jedną rzecz, rzecz.
0: Ja chciałem powiedzieć, że ja jak na przykład przechodzę przez dział z elektronarzędziami w marketach, to ja się czuję, jakby to była moja Sephora, nie?
3: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
4: Natomiast na pewno najwięcej pieniędzy zostawiasz w sklepie wtedy, kiedy przejdziesz do niego głodny. Tego nie wolno robić.
0: Nie.
2: Zakaz wchodzenia głodnym.
0: Zjedz sobie najpierw śrubki.
2: A potem wydawaj.
0: Żelazo ważne, nie?

0: Małe disco o poranku jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Bob Sinclair, Kai za 20 minut po godzinie 8 we wstawaj, nie udawaj. No to co? Na plażę.
1: Na plażę, do Ustki jedziemy, bo tam wyjątkowy plażowicz Edward Warchocki się pojawił.
2: Ten robot.
1: Ten robot, co tam jest sterowany AI-em, to właśnie on się pojawia i teraz sobie plażuje w Ustce. I on musi używać, moim zdaniem, tak na plaży WD-40, nie? No bo co tutaj innego jest?
2: No ale to z tego powodu przecież nie chodzi o słońce, tylko żeby nie zamógł i nie zardzewiał, wiadomo, tam leje.
1: No i się śmietana lepiej trafi po gofrach, nie?
2: Chrzęści w zębach.

0: Moja ulubiona plaża, czyli Britney Beach, 8:31 w RMF Max.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Którym wejściem na tą plażę się wchodzi?
0: A wchodzi się wejściem numer 41.
3: Ale to buja i tak.
0: Mateusz, na co jest czas?
3: Kochani, odpowiedzmy sobie na fundamentalne pytanie.
4: Pytanie o śniadanie.
2: Jakie jest dzisiaj pytanie?
0: Jeżeli chodzi o jajka, to ja na przykład powiem szczerze, że jestem fanem sadzonych. Ale to przede wszystkim sadzone i żadne... Sadzone to jest po prostu król jajek, nie? To
2: nie.
0: Jest...
3: Nie? Co?
2: Nie.
3: Jajecznica?
2: Nie. Jajecznica jest królową.
3: Kochani.
2: Jajek na śniadanie, no come on.
3: W tej zabawie rozkminiamy co lepsze, to czy to, ale razem z gwiazdami. To jest bardzo ważne. I dzisiaj pytanko sadzone czy jajecznica?
2: Jajecznica.
3: Sadzone. Jak obstawiacie? Co woli gromi?
0: Co woli gromi? Ja obstawiam, że jednak woli sadzone. No tak jak ja wolę sadzone,
3: ja
0: tak
3: też
0: obstawiam, że gromi...
3: sadzone.
2: Myślicie, że to jest człowiek od sadzonych jaj?
0: Ja myślę, że tak.
2: A ja myślę, że od jajecznicy. Ja widzę,
0: że...
2: jak on miesza.
0: Ja myślę,
2: tak
0: że...
2: jak miksuje hity, to też tak miesza.
0: Zadzwońmy w takim razie do Gromiego.
2: Okej.
0: Okay. Dobra, uwaga, cicho.
3: Sadzone czy jajecznica? Ciekawe.
5: Halo.
0: Siema Gromi, RMF Max, z tej strony pytanie o śniadanie. Powiedz mi,
5: siema.
0: Czy jesz na śniadanie jajka sadzone czy jajecznice?
5: Wolę jajka sadzone.
0: Jest! Dzisiaj wygrałem! Tak jest! Dzisiaj mi się udało! Jest! W końcu!
5: Ja coś wygrałem?
0: Tak, wygrałeś jajka sadzone. Od nas, prosto od RMF Max.
2: Wiejskie, tak.
0: Wiejskie.
3: Ci, co obstawili sadzone, to dobrze. A co jest nie tak z tą jajecznicą?
5: Nie chcę mówić, ale kiedyś jadłem w restauracji takiej przydrożnej jajecznicy i znalazłem w niej folię i
0: Uff, czyli jesteś, no, zostałeś foliarzem, tak?
5: Coś takiego. Po prostu. Nie, czasami zjem.
2: Powiem ci tak, można w jajecznicy znaleźć gorsze rzeczy.
0: Sadzone zostają, sadzone wygrywają.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Po to jest ta zabawa, żeby wiedzieć,
0: co jedzą ludzie.
3: Tak, pytanie o śniadanie.
0: Słuchaj, jesz jajka sadzone, to czujesz się jak gromi. To jest to.
3: Najważniejsza zabawa.

0: To brzmi jak lato, to brzmi jak RMF Max po prostu. Moving to the Sun na 20 minut przed godziną 9.
1: No i co, wesele było?
0: Wesele było.
1: O tym mówiliśmy, ale to wesele
0: było.
1: Powoli, jakby historia tego wesela jest odkrywana bardzo powoli, pewnie nigdy się nie dowiemy. Taylor Swift wzięła ślub w weekend, no i okazuje się, że podczas tego wesela można było wygrać prezenty różne. Torebki,
0: między innymi,
1: na przykład, od projektantów, torebki, albo samochód można było też wygrać na tym weselu.
0: To jest super wesele, nie? Jak w kopertach można wynieść więcej niż para młoda, nie?
1: Ja jestem bardzo ciekawa, jak goście wysyłali te SMS-y, skoro tam telefonów nie można było wziąć.
2: Reklama. Złocisty ziemniak z pola przybywa i swoim smakiem wszystkich zdobywa. Na purée, frytki i placki chrupiące. Na każdą porę danie kuszące. Kupuj na wagę, korzystaj ze smakiem, a każdy posiłek będzie przysmakiem. Tylko teraz ziemniak jadalny wczesny jedynie złoty 49 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji złoty 99. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
3: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: Ale duża.
7: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Luksus ma nowe miejsce. Honshi Auto Trade. Tu czeka na Ciebie pełna gama naszych modeli. Odważna stylistyka dla tych, którzy wybierają własną drogę. Poznaj Honshi HS3. SUV wyposażony w komplet aktywnych i pasywnych systemów bezpieczeństwa. Honshi. Najstarsza chińska marka motoryzacyjna już dostępna. Zapraszamy na jazdy testowe do Białegostoku. Zbigniewa Religii 4.
11: Honshi. Feel premium.
12: I po reklamie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

0: Mega wakacyjny banger Fukaj i Liwka w RMF Max 9 minut przed godziną 9 przed 9.
1: 9 przed 9.
2: Tak. Wszystko się układa.
1: Dzisiaj 7 lipca. To dwie siódemki. To chciałem też dodać.
0: I to jest bardzo szczęście. Ważne, to
2: bo
0: jest
2: będziemy
0: szczęście.
2: Mnożyć jeszcze każdą waszą szansę razy 600.
1: Więc wow. Jeżeli uważasz, że to jest twój szczęśliwy dzień, bo na przykład sprawdzasz sobie w kalendarzu, że jest wtorek, a wiadomo wtorek co ma?
2: Literkę R.
1: Tak, tak, ale jest też lipiec, a
2: bez
1: tam,
2: R.
1: Tam nie ma R.
0: Się wyrównuje.
2: Składa się na to, że możesz mieć ogromne szczęście i wygrać nawet 15 koła w naszej zabawie Casa de Palma.
0: A w ogóle jak wstałeś dzisiaj z łóżka nogami do dołu,
1: o, to, tak.
0: To już jest w ogóle na maksa szczęście.
2: Słuchaj, wszystko składa się idealnie na to, a my jeszcze mnożymy razy 600 teraz twoją szansę.
1: Więc wyślij telefonem. Weź telefon do ręki, jak masz
2: bez
1: telefon.
2: Litery R.
1: Tak.

0: 5 do 9 w RMF Max. I Lumix, mega nuta na lato. To jest Wstawaj, nie udawaj. No i podobno.
1: Przeglądamy dla was internet, żebyście nie musieli wy.
0: A, słuchajcie, otworzyć.
1: Mogą przyjść do was urzędnicy, rzekomo zapukać z GUS-u i poprosić was o ostatnie paragony z waszego gospodarstwa domowego.
0: No,
1: tak. Żeby sprawdzić, co tam kupujecie, jak tam wam idzie w życiu.
2: To już nie mogą mnie przez iPhone'a podsłuchać, nie? Jak wszyscy zresztą.
1: Akurat paragony mógłbym im pokazać, bo pieniędzy nie.
2: My wam możemy pokazać jeszcze ważniejsze informacje we Fleszu, który już punktualnie o 9:00.
3: Reklama. Ale duża.
4: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
7: I o czym teraz myślisz?
8: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
10: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
11: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
10: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
11: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
10: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
11: Paulina Sykut-Jerzyna
10: i Krzysztof Ibisz.
12: Luksus ma nowe miejsce. Honshi Auto Trade. Tu czeka na ciebie pełna gama naszych modeli. Odważna stylistyka dla tych, którzy wybierają własną drogę. Poznaj Honshi HS3. SUV wyposażony w komplet aktywnych i pasywnych systemów bezpieczeństwa. Honshi. Najstarsza chińska marka motoryzacyjna już dostępna. Zapraszamy na jazdy testowe do Białegostoku. Zbigniewa Religii 4.
13: Honshi. Feel Premium.
14: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Policjalne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku zaprasza na bezpłatne kierunki medyczne. Technik masażysta, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Zdobądź zawód za darmo i dołącz do grona ekspertów. Wybierz szkołę z perspektywami. Bezpłatne studium.

0: zawodowe Ekspert w Białymstoku. Szczegóły na ekspert-edu.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
4: I po reklamie.

0: Jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak noc w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
5: Na zegarach 9. Słuchacie RMF Max Podlasie. Marta Tyka. Cześć, witajcie. Zapraszam na Flash. 4 unijne kraje chcą złagodzenia planowanego przez Brukselę zakazu wjazdu na teren wspólnoty rosyjskich żołnierzy i weteranów walczących przeciwko Ukrainie. Zakaz znalazł się wśród propozycji 21 pakietu sankcji wobec Rosji.
6: Największe zastrzeżenia mają Francja i Włochy, a uwagi zgłaszają także Hiszpania i Austria. Pytają, kto i na jakiej podstawie będzie potwierdzał udział Rosjan w wojnie. Nieoficjalnie mówi się też, że kraje południa Europy obawiają się wpływu nowych ograniczeń na turystykę. To właśnie Francja, Włochy i Hiszpania wydają dziś Rosjanom najwięcej wiz turystycznych.
5: Tyle Katarzyna Szymańska-Borginią.
4: Słuchacie RMF Max Podlasie.
5: O poranku o uwagę prosimy kierowców z Łomży. Są spore zmiany w organizacji ruchu, które wpłyną i na kierowców, i na pasażerów komunikacji miejskiej. Zamknięty został przejazd kolejowy na ulicy Strusiej. Utrudnienia potrwają około miesiąca. Powodem jest przebudowa torowiska. Spoglądamy teraz na pogodowe mapy Podlasia. Wychodząc z domu polecamy założyć kurtkę, najlepiej przeciwdeszczową. Wartości na termometrach w Białymstoku dziś poniżej 20. Specjalist i IMGW zapowiadają też deszcz. Zaraz po fleszu więcej pogodowych szczegółów. A na koniec jeszcze szybka informacja dla kierowców z Białegostoku. Kontrolerzy strefy płatnego parkowania od kilku dni są lepiej widoczni. Ich służbowe ubrania są teraz błękitno-granatowe.
7: Identyfikacja przede wszystkim kontrolerów w strefie płatnego parkowania. Myślę, że sam ubiór też będzie sprzyjał dobremu kontaktowi z mieszkańcami i praca kontrolerów na pewno też zyska na tym znacząco. Będziemy starali się, aby ta odzież była tak, jak warunki pogodowe wskazują, czyli i letnia, i jesienna, i zimowa. Będą to spodnie krótkie, długie, też polary, klapka z logo Białegostoku.
5: Mówił wiceprezydent Białegostoku Marek Masalski.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Ubieramy się dziś cieplej. Z prognoz meteorologów wynika, że na termometrach w Białymstoku zobaczymy 16, maksymalnie 17 kresek. Cały dzień ma być pochmurny. Do tego meteorolodzy zapowiadają też przelotne opady deszczu. Najmocniej ma padać w drugiej części dnia. Wiatr powieje dziś umiarkowanie, a chwilami mocniej w porywach do 40 km na godzinę z południowego zachodu. Ciśnienie jest niskie, a biometr niekorzystnie wpływa na nasze samopoczucie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
8: 3 minuty po godzinie 9 właśnie się dowiedzieliśmy i nie wiemy dlaczego dopiero teraz, ale właśnie. Że jest dzień czekolady.
9: Zupełnie nie wiem co zrobić z tą informacją.
8: Ja wiem co zrobić. Masz dychę? Może pożyczyć?
9: To wystarczy na jedną.
8: No bo ty się będziesz jadła.
10: Ekipa, zadanie jest takie, jak masz czekoladę, poczęstuj innych, jak nie masz czekolady, znajdź kogoś, kto ma.
8: Dziękujemy, Filip Kliber.
9: Słodkiego, miłego życia, Karola Kowalska, co znaczy
10: było
9: dnia.
10: Super, Mateusz Marek,

0: delikatnie, delikatnie wchodzimy i rozkręcamy ten wtorek razem z Arianą Grande. Anka i Fioas, dzień dobry.
1: Imieniny miesiąca dzisiaj, 7-7 w kalendarzu. No
0: elegancko.
1: To co, toaścik poranną kawką. Witamy tych w pracy, witamy tych na urlopie, choć chyba ci na urlopie woleliby być w pracy, szczerze mówiąc, a urlop mieć w innym terminie.
0: Takie momenty, kiedy właśnie człowiek na urlopie wolałby być w robocie, ale my wam ten czas bez względu na to, gdzie jesteście dzisiaj, polepszymy, bo mamy, uwaga, bilety na Strefę 57 i do tego jeszcze wam zdradzimy, jak wyciągnąć dziś wczesnym popołudniem, podpowiadamy, duże pieniądze w RMF Max. RMF Max,
1: RMF Max. David Guetta i Kid Cudi, to za moment w RMF Max, bądźcie z nami do pierwszej.
2: Reklama.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
7: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
6: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
7: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
6: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
7: Paulina Sygut-Jerzyna
6: i Krzysztof Ibisz.
8: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
9: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
10: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
11: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
14: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
15: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
16: Bierzemy.
14: Buen provecho.
16: A to co?
15: No, owoce, ale morza.
17: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
18: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299.

0: zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
2: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: I po reklamie. RMF

0: Też słyszycie to takie cześć! Wbicie pa. Od Timbalanda. Nelly Furtado i Timbaland w RMF Max.
1: To cześć, Ronaldo.
0: To Cristiano Ronaldo. Ostatni mecz na mundialu. Wczoraj przegrana z Hiszpanią. No i pewnie ostatni mecz w kadrze Portugalii. Ale Stany Zjednoczone też w nocy przegrały. I tutaj wielka radocha wszystkich, bo kolesiostwo się nie ugięło. Belgia wygrała 4-1.
1: Yes.
0: Nie pomogła nawet dodatkowa kartka z wizerunkiem Donalda Trumpa, bo niektórzy śmieją się, że teraz są żółte, czerwone i te z Trumpem.
1: Słuchajcie, dzisiaj jest Światowy Dzień Czekolady i zobaczcie, i Belgia wygrała ze Stanami, jak to się pięknie łączy. No.
0: Obawiam się tylko, że cła na czekoladę belgijską teraz wzrosną o 1000%.

0: stawiają na nogi. W RMF Max, Mikolas i Trips. Mówiliśmy, że Donald Trump nie pomógł reprezentacji, ale jego żona nie pomaga inwestorom. Kto zainwestował 10 tysięcy dolarów w token Melanie Trump, jest prawie bankrutem. Dziś warty ten coin jest 60 dolarów.
1: Mam wrażenie, że Donald Trump w ten sposób pokazuje: inwestuj we mnie, nie w żonę.
0: Jak inwestować, to na niskim ryzyku z RMF Max, bo teraz w zabawie
1: jest
0: Casa de Palma. Mamy bonus i 1300 razy mnożymy każde wasze zgłoszenie do gry o 15 tysięcy złotych.
1: I jak się rozkręcić, to tylko z RMF Max. Uwaga, chwytajcie za telefon i wysyłajcie hasło Max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. Ja zaraz obliczę ten matematyczny stosunek. 3,69 do 15 tysięcy. Dajcie mi moment, ale niech to będzie ten moment właśnie na to, żeby chwycić za telefon i zrobić 7327 Max, wyślij.
0: Tak się bawi dziki wschód. 15 tysięcy i nagrody rzeczowe w kokosach. To dziś może być twoje. 7327. Każdego maksa mnożymy 1300 razy, ale tylko przez 10 minut. Korzystajcie. RMF Max.
2: Ogłoszenie płatne. Dziś w Zdrowych Finansach w mBanku gościmy pieniądze. Cieszę się, że znalazłyście czas.
3: Jesteśmy rozchwytywane. Ciężko cokolwiek zaplanować. Dlatego skupiamy się na tu i teraz. Z naciskiem na kup teraz.
2: A co z przyszłością?
3: W przyszły piątek mamy fryzjera, sobota kolacja.
2: Mam na myśli emeryturę, niezależność finansową, cele na lata.
4: Cel to my mamy jeden.
3: Jak najszybciej opuścić konto.
2: A wiecie, że mBank ma narzędzia, które nie tylko pomogą was utrzymać na koncie, a jeszcze podpowiedzą wam, jak pracować na przyszłość?
4: Pracować? My już jesteśmy ciężko zarobione.
3: No.
2: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć. Dlatego wejdźcie na mbank.pl/zdrowe finanse i poznajcie narzędzia, które pomogą wam w inwestowaniu na przyszłość, żebyście poczuli dumę z tego, jak ogarniacie swoje pieniądze.
5: Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. To nie jest oferta. Szczegóły na mbank.pl/zdrowe finanse.
2: Ogłoszenie płatne. Reklama.
6: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
7: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
6: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
7: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
6: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
7: Paulina Sygut-Jerzyna
6: i Krzysztof Ibisz.
8: Uwaga! Praca szuka fachowców. Jeśli jesteś kierowcą kategorii C+E, gotowym do pracy na budowach, operatorem koparki lub brygadzistą sieci wodno-kanalizacyjnych, firma MaxBau, zatrudniająca przeszło 300 osób, ma dla ciebie pracę na swoich budowach w Polsce i Niemczech. MaxBau to stała praca, przyjazna atmosfera i wysokie zarobki w euro. Szukasz pracy? Zadzwoń do MaxBau. 516-106-516. 516-106-516. www.maxbau.eu.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. A mleko wypasione 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. Kaufland.
11: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
12: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem. Bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta

Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.

0: Mleko UHT 3,2%, mlek Pol 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,65 zł przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
2: Ubieramy się dziś cieplej. Z prognoz meteorologów wynika, że na termometrach w Białymstoku zobaczymy 16, maksymalnie 17 kresek. Cały dzień ma być pochmurny. Do tego meteorolodzy zapowiadają też przelotne opady deszczu. Najmocniej ma padać w drugiej części dnia. Wiatr powieje dziś umiarkowanie, a chwilami mocniej w porywach do 40 km na godzinę z południowego zachodu. Ciśnienie jest niskie, a biometr niekorzystnie wpływa na nasze samopoczucie.
3: RMF Max.
4: RMF Max Podlasie.

0: Nastawienie do tego wtorku mamy już wyrobione. To bracia Kacperczyk i Vito Bambino. Mam talent.
1: No a tymczasem polskie truskawki podbijają Europę. My tutaj się zastanawiamy, czy starczy dla nas. A w Europie kochają polską truskawkę. Mały owoc, wielkie znaczenie. Słuchajcie, jesteśmy drugim producentem w Unii Europejskiej według nowych statystyk.
0: Wow, no i widzicie, ta truskawka na torcie wreszcie może się okazać, że będzie miała faktycznie pokrycie w rzeczywistości.
1: Ale to trochę pociesza, nie? Aha. Człowiek siedzi we wtorek w pracy za oknem, średnia letnia pogoda. Mhm. Przynajmniej truskawka zwiedza świat. Hity na
0: To jest prawdziwy test, czy potrafimy cieszyć się czyimś szczęściem, doceniając wędrówkę truskawki.
1: I podrzucamy trochę słońca i na Morenito w RMF Max.

szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
0: masz. Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
2: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
0: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
2: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
4: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
5: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000

0: 1000 km bez tankowania. Nissan Qashqai.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Policealne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku zaprasza na bezpłatne kierunki medyczne. Technik masażysta, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Zdobądź zawód za darmo i dołącz do grona ekspertów. Wybierz szkołę z perspektywami. Bezpłatne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku. Szczegóły na ekspert-edu.pl.
5: I po reklamie.
6: To jest przedpołudnie w RMF Max Podlasie, na zegarach 10:00. Marta Tyka, cześć, witajcie, zapraszam na Flash. 1,6 mld opakowań objętych systemem kaucyjnym zostało już zwróconych od początku działania programu. Z każdym miesiącem liczba ta była coraz wyższa.
7: To będzie na koniec roku najważniejsza liczba, na którą czekamy, czyli tak zwany procent odzysku. Naszym celem jest 77%. Wszystko wskazuje na to, że ten cel osiągniemy, no ale pewność zyskamy dopiero po zebraniu danych gdzieś pod koniec roku.
6: Tyle Paweł Mikusek, dyrektor Departamentu Edukacji i Komunikacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska. A teraz skrót informacji z regionu. Prawie 13 mln zł dostanie Łomża z Unii. Pieniądze pójdą na 3 zadania. Na termomodernizację zespołu szkół technicznych i ogólnokształcących numer 1. Na 6 miejskich obiektach powstanie 7 nowoczesnych instalacji fotowoltaicznych z magazynami energii. Odnowiony zostanie też park imienia Jakuba Wagi. Nie masz pracy, ale masz pomysł na biznes. Osoby bezrobotne mogą dostać nawet 45 000 zł. Nabór ruszy 14 lipca i potrwa 3 dni. Są 3 opcje na złożenie wniosku.
8: Albo osobiście na Pogodnej 63 przez 1 w Białymstoku, albo pocztą. Tylko tutaj należy zauważyć, że ważne jest, żeby w tym terminie ta przesyłka do nas dotarła, a nie została wysłana. Trzecia forma elektronicznie. Tutaj ważne jest, żeby plik został przygotowany w formie PDF i został podpisany podpisem kwalifikowanym bądź profilem zaufanym i na naszą skrzynkę e-doręczeń można taki wniosek złożyć.
6: Mówił szef Powiatowego Urzędu Pracy Piotr Matusiak. A na koniec jeszcze szybko o kończącej się rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Białymstoku. Do 15 można uzupełniać wnioski o przyjęcie do szkoły, m.in. o wyniki egzaminów ósmoklasisty. 14 lipca opublikowane zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: O słońcu dziś zapominamy. Z prognoz meteorologów wynika, że nawet przejaśnienia stoją pod dużym znakiem zapytania. Zachmurzenie ma być duże. Do tego specjalist IMGW zapowiadają też przelotne opady deszczu. Te opady najmocniejsze będą w drugiej części dnia. Chłodno. 16 to temperaturowy maks, jakiego spodziewamy się dziś w Białymstoku i Łomży. No i w tym tygodniu raczej nie mamy co liczyć na wyższą temperaturę. 20 mają do nas wrócić dopiero w sobotę.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
11: Po 10:00 czas się rozkręcić. W tej godzinie będziemy mieli dla Was bilety na Strefę 57.
12: Anka i Fioła z siema, pomożemy Wam poczuć lato i bujemy wtorkiem. No początek, pauza.

0: Gibbs, Kukon, Jonathan, ty masz w RMF Max. No nie co ty masz, tylko co my mamy dzisiaj w kalendarzu. Światowy Dzień Czekolady, proszę państwa. I okazuje się, że polskie miasto jest wśród czekoladowych gigantów, jeśli chodzi o europejskie czekoladowe stolice.
1: Kraków w top 10. Mamy swój słodki powód do dumy.
0: Mnóstwo czekoladziarni oraz eventów związanych z czekoladą. Jesteśmy dzięki temu na 7 miejscu.
1: No to jedyny ranking, w którym chętnie sprawdziłbym wszystko osobiście.
0: A ja tak sobie pomyślałam, że jednak królestwem czekolady byłoby to miasto, które wreszcie zamiast zwykłej fontanny zrobiłoby po prostu fontannę czekolady na swojej starówce.
1: No ale wykorzystało te stare, bo to zazwyczaj jakaś tam postać na środku stoi. Do czego ta czekolada miałaby lecieć? Przepraszam.
0: Max. Ruszasz fantazję, Piołas.
1: Dzisiaj można, dzisiaj to nie łakomstwo, to udział w obchodach.

0: łapiemy oddech przy tym numerze. David Guetta i Bibi Rexha, Sad Girls. No, a gdybyście mieli z pracy coś wynieść do domu, co by to było? Pewnie taśma klejąca, ryza papieru.
1: Co za pytanie w ogóle, Fiołas, niemoralne, no.
0: No bo południowa Korea, słuchajcie, dyrektor banku wykazał się fantazją, podmienił w sejfie banknoty na zabawkowe i wyniósł prawie 200 tysięcy złotych.
1: No widzisz, nie każdy jest się w stanie u siebie w pracy na stanowisku dorobić tak jak polscy lekarze, no.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wiemy, co jest ekstra.
6: Do tego się słucha.
7: Co jest hitem.
8: To ma potencjał.
5: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hotbands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
10: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
11: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
12: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
13: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
12: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
13: Bo zależy mi na sobie.
12: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
14: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
15: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
14: Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę, a 10 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre 7,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: I po reklamie.
17: Słowo.
18: Na metę.
19: Kamperem.
20: Bez granic.
21: Na lody.
22: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
5: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: Mondrala się znalazł. Mr. Know-it-all, Teddy Swims w RMF Max. Niektórzy wspominają jego weekendowy występ w Polsce, a tymczasem ja mam dla was, dziewczyny, coś. I to z mody.
1: Nie wierzę, znowu?
0: Włoszki i francuski oszalały na punkcie tej spódnicy tego lata. Największy hit, a jakże prosty.
1: No, czyli?
0: Biała spódnica.
1: Tak po prostu? Biała spódnica?
0: Biała spódnica w najpopularniejszych wersji, w najpopularniejszych długościach, czyli midi i maxi.
1: No, ja to nawet wiem. Taką mam, muszę powiedzieć. Pewnie zresztą wiele z nas dziewczyny taką ma. Może nie z tego sezonu, ale z poprzedniego.
0: Midi i maxi brzmi jak gofry, które zamawiam zazwyczaj nad morzem.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Kto jak to, ale Szwedzi znają się na robieniu mocnych EDM-owych tracków. To Axwell i Bon jeszcze w propozycjach z numerem Whatever Turn You On, ale być może już niebawem usłyszymy ich w naszej elicie. rmfmax.pl, tam możecie głosować na tego festiwalowego bangera.
3: Hobbens Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Piotrek Świderski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
5: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu we wszystkich sklepach. Kik, więcej niż się spodziewasz.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Castorama.
9: Teoria.
8: I praktyka.
9: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
8: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
11: To ja też chcę! 24, 39.
12: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.
14: Na podwórku.
15: Na imprezę.
16: Na koncert.
3: Lato na maksa. RMF Max.
1: Podlasie 97 i 5 FM.
17: O słońcu dziś zapominamy. Z prognoz meteorologów wynika, że nawet przejaśnienia stoją pod dużym znakiem zapytania. Zachmurzenie ma być duże. Do tego spece z IMGW zapowiadają też przelotne opady deszczu. Te opady najmocniejsze będą w drugiej części dnia. Chłodno. 16 to temperaturowy maks, jakiego spodziewamy się dziś w Białymstoku i Łomży. No i w tym tygodniu raczej nie mamy co liczyć na wyższą temperaturę. 20 mają do nas wrócić dopiero w sobotę.
3: RMF Max.
1: RMF Max Podlasie.

0: będzie właśnie zupełnie odwrotnie niż w tej piosence. Bad
1: memories. Gwarantujemy tylko dobre wspomnienia. Przywieziecie ze sobą, jeśli wybierzecie się na Strefę 57. Wyjątkowy festiwal. Już 18 lipca pod Krakowem w Przytkowicach zagrają Rojek, Kuban, Nosowska, Igo i Cortez, a my mamy podwójne zapro na to wydarzenie dla was.
0: Sprawa prostsza być nie może, to są wakacje, więc po prostu kto i jak zasłużył na to, żebyście go zabrali ze sobą jako wasze plus jeden?
1: W końcu bilet jest podwójny. Kto i jak zasłużył? Nagrywacie głosówki na naszym Messengerze RMF Max. Wchodzicie na Messenger, odpalacie rekord i nagrywacie odpowiedź. No nie wiem, może najbliższą przyjaciółkę, bo jak jej nie weźmiecie, to zdradzi wasze wszystkie tajemnice.
0: Może kolega wczoraj jednak przyjął za was jakieś zadanie poniedziałkowe i zrobił w robocie.
1: Albo nie pije i będzie kierowcą po prostu.
0: Już teraz nagrywajcie głosówki na Messengerze RMF Max. Kto i jak zasłużył, żeby stać się waszym plus jeden na Strefę 57, która już 18 lipca w Przytkowicach.
2: To jest nowość RMF Max.
1: Kto i najważniejsze, jak zasłużyłby być z wami tam? Nagrywajcie głosówki, a my gramy nowość.
0: The Kid Laroi, Girls.

szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Firma Expert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada, firma Expert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Expert@bialystok.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
7: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej. Play.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za

0: Lasie 97 i 5 FM.
1: To jest przedpołudnie w RMF Max Podlasie, jest 11. Marta Tyka, cześć, witajcie, zapraszam na świeży flash. Jeszcze dziś na biurko premiera powinien trafić plan uzdrowienia służby zdrowia. Donald Tusk na jego przygotowanie dał minister zdrowia kilka dni. W przeciwnym razie Jolanta Sobierańska-Grenda może stracić stanowisko.
2: Jak twierdzi poseł Łukasz Osmalak z Polski 2050, godziny Jolanty Sobierańskiej-Grendy są policzone.
3: Kuluary mówią, że pani minister straci swoje stanowisko.
2: Co ciekawe, taki scenariusz przewiduje też opozycja.
4: Żadnej reformy nie przygotowuje się z dnia na dzień. Brzmi to jak zapowiedź do dymisji.
2: Usłyszałem od wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka z Konfederacji. Niewykluczone, że po spotkaniu z ministrami premier ogłosi swoją decyzję co do przyszłości Jolanty Sobierańskiej-Grendy.
1: Tyle Kacper Wróblewski. A teraz skrót informacji z regionu. Mieszkańcy powinni mieć pewność, że osoba przeprowadzająca kontrolę jest uprawnionym pracownikiem miasta. Podkreślają władze Białegostoku. Od rana informujemy w RMF Max, że od lipca kontrolerzy strefy płatnego parkowania są lepiej widoczni. Mają teraz błękitno granatowe ubrania służbowe.
5: Nasze doświadczenia wieloletnie wskazują na to, że jednak jednolity strój ułatwia funkcjonowanie i pracownikom, jak też osobom, które korzystają ze strefy płatnego parkowania na przestrzeni wielu lat.
1: Mówiła dyrektor biura strefy płatnego parkowania Joanna Czaczkowska. W kalendarzu dopiero 7 lipca, ale Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej już zaprasza na żniwa w Skansenie. 2 sierpnia przeniesiecie się w czasie i poznacie tradycje podlaskiej wsi. Najważniejszym punktem programu będzie inscenizacja zwyczajów i obrzędów żniwnych w wykonaniu zespołów Wrzosy i Pogodna Jesień z Moniek. A na koniec jeszcze krótki, ale słodki akcent. Mamy dziś Światowy Dzień Czekolady. Ten słodki przysmak przybył po raz pierwszy do Europy 7 lipca 1550 roku, przypomina Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze UWB. Przed tym dniem kakao było całkowicie nieznane Europejczykom.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Chmury i deszcz. Tak w największym skrócie wygląda pogodowy rozkład jazdy na wtorkowe popołudnie dla naszego regionu. Wartości na termometrach, no niestety skromne, mocno poniżej 20. Dziś w stolicy Podlasia maksymalnie 16 kresek. No i do tego jeszcze wiatr będzie o sobie mocniej przypominać. Spodziewamy się porywów do 40 km na godzinę z południowego zachodu. Sytuacja na barometrach kiepska. Ciśnienie jest niskie, a biometr niekorzystny.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
8: Godzinka niespełna została do południa, czas na kaweczkę. I już więcej zdrobnień w jednym krótkim zdaniu nie zmieściłam.
9: Aneczka w RMF Max i Fiołas, witamy. Minelli, Wiktor Waligura czy Martin Garrix i Ed Sheeran. Te hity też będą stawiać was na nogi w tej godzinie. RMF Max. Podkręćcie radyjko.
8: Zostajemy z wami do 13. Stay.

szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

0: Oskar Cymes, co noc, no nie co dzień taka noc się zdarza, to prawda, tak wyjątkowa, podczas której usłyszeć można Rojka, Kubana, Nosowską, Igo i Korteza na jednej scenie, a to wszystko już w Przytkowicach 18 lipca podczas Strefy 57.
1: Niech to będą dla was dobre wakacje, dlatego mamy dla was właśnie podwójne zaproszenie na tę imprezę. Nagrywaliście głosówki na Messengerze RMF Max, kto i przede wszystkim jak zasłużył na to, żeby go ze sobą zabrać na to wydarzenie. No i proszę bardzo, Kamil rozbija dzisiaj bank.
2: No oczywiście, że moja partnerka, bo ona rozumie moje wady, wybacza błędy, rozumie moje dziaby.
1: O!
0: Tam były złote zęby też i chyba wiem, dlaczego Kamil nie dokończył dalszej części kawałka od Kłebo. Kamil, weźmiesz ją na Strefę 57 18 lipca, to wy będziecie bujać się pod sceną w Przytkowicach.
1: Gratulacje! A na razie to uruchamiamy przede wszystkim naszą strefę hitów. Dajcie głośniej, to Another i 54 Ultra w RMF Max jeszcze przed południem.

0: przewrotnie do kawałka Run, Run, River, noga sama chodzi. David Guetta i Alok za nami, a co nadchodzi niż Bernadetta? Ma przynieść opady plus wiatr bardzo mocny, 120 km na godzinę.
1: Wiatrówka, do tego kaptur, zaciągamy mocno sznurek, no i jak trzeba, to oczywiście do przodu, a za momencik sprawdzamy w naszej prognozie pogody, co będzie w okolicy się działo.
2: Reklama. Uwaga! Praca szuka fachowców. Jeśli jesteś kierowcą kategorii C+, gotowym do pracy na budowach, operatorem koparki lub brygadzistą sieci wodno-kanalizacyjnych, firma MaxBau, zatrudniająca przeszło 300 osób, ma dla Ciebie pracę na swoich budowach w Polsce i Niemczech. MaxBau to stała praca, przyjazna atmosfera i wysokie zarobki w euro. Szukasz pracy? Zadzwoń do MaxBau. 516-106-516 www.maxbau.eu. Luksus ma nowe miejsce. Honshi Auto Trade. Tu czeka na Ciebie pełna gama naszych modeli. Odważna stylistyka dla tych, którzy wybierają własną drogę. Poznaj Honshi HS3. SUV wyposażony w komplet aktywnych i pasywnych systemów bezpieczeństwa. Honshi. Najstarsza chińska marka motoryzacyjna już dostępna. Zapraszamy na jazdy testowe do Białegostoku. Zbigniewa Religii 4.
3: Honshi. Feel premium.
4: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
5: Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
4: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
5: O, i to lubię najbardziej.
6: Licealne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku zaprasza na bezpłatne kierunki medyczne. Technik masażysta, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Zdobądź zawód za darmo i dołącz do grona ekspertów. Wybierz szkołę z perspektywami. Bezpłatne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku. Szczegóły na ekspert-edu.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
10: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
11: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: I po reklamie.
13: Chmury i deszcz. Tak w największym skrócie wygląda pogodowy rozkład jazdy na wtorkowe popołudnie dla naszego regionu. Wartości na termometrach, no niestety skromne. Mocno poniżej 20, dziś w stolicy Podlasia maksymalnie 16 kresek. No i do tego jeszcze wiatr będzie o sobie mocniej przypominać. Spodziewamy się porywów do 40 km na godzinę z południowego zachodu. Sytuacja na barometrach kiepska. Ciśnienie jest niskie, a biometr niekorzystny.
2: RMF Max.
14: RMF Max Podlasie.

0: To raczej powinno być za granicą. Zocaria Andy Dust za nami w RMF Max, bo to jest to hasło, wakacje za granicą, które Polacy wyszukują o 210% więcej niż w zeszłym roku w Google.
1: Pogoda robi swoje.
0: Ale czekajcie, to jest mega zaskakujące. Wakacje z wojskiem, wzrost wyszukiwania tego hasła o 110%.
1: Na drugim miejscu wakacje z wojskiem. Ja przypomnę, że spocznij to nie do końca odpocznij.
0: Ale może jednak hasło wakacje all inclusive teraz zyskuje nową definicję, że jest łóżko, wyżywienie i pobudka o 6 rano.
1: I w końcu, nareszcie, z urlopu wrócisz w lepszej formie niż dotychczas.

szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Ale duża.
3: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Sąsiedzie, tobie też przyszły takie wysokie rachunki?
2: Nie, mam fotowoltaikę z magazynem energii i inteligentnym zarządzaniem. Płacę grosze.
1: Myślałem, że to i tak niewiele daje.
2: W Promień Energii doradzili mi system, który ładuje prąd w tańszej taryfie, a korzystam z niego, jak prąd jest droższy.
1: A dotacje?
2: Załatwili mi aż 18 tysięcy. Skorzystałem też z ulgi podatkowej, a do końca sierpnia mają promocję. Klimatyzacja za 1 zł.
1: Daj numer.
2: 530 944 444.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al arabiata.

0: Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki a la Rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
1: I po reklamie.
2: Jest 12:00. Słuchacie RMF Max Podlasie. Marta Tyka, cześć. Witajcie ponownie. Zapraszam na Flash. To będzie na koniec roku najważniejsza liczba, na którą czekamy. Tak o działającym od kilku miesięcy systemie kaucyjnym mówią przedstawiciele Ministerstwa Klimatu. Do tej pory zwrócono już 1,6 mld opakowań.
3: No jest to dodatkowa czynność, trzeba wrócić do sklepu, ale też no pamiętajmy, że przyszliśmy z tego sklepu z tymi butelkami, co znaczy, że potrafimy jakby przenosić butelki. To jest też kwestia, myślę, że tak na końcu naprawdę przyzwyczajenia. Widać to w innych krajach, gdzie podobne systemy były wdrażane wcześniej i to już działa zupełnie naturalnie.
2: To był Paweł Mikusek, dyrektor Departamentu Edukacji i Komunikacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Minęła 12:00, czas na aktualne prognozy synoptyków na popołudnie. Pogoda nie będzie nas rozpieszczać. Druga część dnia ma być pochmurna i deszczowa. Zaraz po fleszu więcej pogodowych szczegółów. Chcesz założyć własną firmę i potrzebujesz kasy na jej rozkręcenie? Daj głośniej radio. Mamy propozycję, która może cię zainteresować.
4: Będziemy przydzielać dotacje od 14 do 16 lipca. Osoby bezrobotne, zainteresowane utworzeniem swojej działalności serdecznie zapraszamy. Możliwe środki do pozyskania to jest kwota 45 tysięcy złotych.
2: Mówił starosta białostocki Jan Perkowski. O pieniądze można się starać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku. W programie tych warsztatów są pierwsza pomoc, przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania przez pierwsze 72 godziny kryzysu, tworzenie rodzinnego planu kryzysowego, przygotowanie domu na sytuacje nadzwyczajne, sygnały alarmowe czy zasady ewakuacji. Ruszyły zapisy na bezpłatne, powszechne warsztaty ochrony ludności. To propozycja dla pełnoletnich. Na profilu facebookowym Miasta Białystok znajdziecie informacje, jak się zapisać. A my już teraz zapraszamy Was na najświeższe prognozy synoptyków, a więc zostańcie blisko radia.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: W RMF Max Podlasie spoglądamy teraz na aktualne prognozy synoptyków. Wynika z nich, że wtorkowe popołudnie będzie mocno pochmurne, deszczowe i chłodne. Dziś na termometrach w Białymstoku zobaczymy maksymalnie 16 kresek. Wiatr powieje umiarkowanie, a chwilami mocniej w porywach do 40 km na godzinę, a powieje z południowego zachodu. Sytuacja na barometrach no daleka od ideału. Ciśnienie jest niskie, a biometr niekorzystny.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: Róbcie głośniej radio po 12:00, tak będziemy was dogrzewać. To Ale Farben, dzień dobry.
8: Męskie granie już w kolejce, tu Ania i Fioła, słuchacie RMF Max.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Od dawna? To ja wiem, że ta miejscówka ciebie na wakacje, Anka, zainteresuje. No. Bo są tacy, którzy lubią, jak w wakacje na urlopie jest zimno.
2: No wiadomo, hasło Coolcation też jest mega wyszukiwane w Google cały czas.
1: No to co ty na to? Patrz, polska baza na końcu świata, na Antarktyce, prawie już ukończona. Wyspa Króla Jerzego leży 14 tysięcy kilometrów od Polski w archipelagu Szetlandów. I już niebawem tam Polacy będą mogli znaleźć zatrudnienie.
2: Wspaniale, wspaniale, moi drodzy. Są tacy, którzy już to zrobili. Rzucili wszystko i pojechali w Bieszczady. I to jest jeszcze za mało, więc właśnie tam teraz trzeba zmierzać. Antarktyka. Perełka na mapie już znaleziona, no to teraz jeszcze czas na tę muzyczną w RMF Max.
1: Kelly Rowland w teledysku do tego numeru próbowała Donnelly'ego napisać wiadomość z Excela, z telefonu. To dilema w RMF Max.

0: Aziza w RMF Max Ed Sheeran. Tymczasem po upałach drgnęło w lasach kosze pełne grzybów. Gdzie je znaleźć? To zdradzimy wam w RMF Max za moment. Natomiast kokosy pełne kasy znaleźć możecie w naszej zabawie Casa de Palma.
1: Patrzcie, jak u nas drgnęło. Słyszycie to? Tak właśnie, drżą palmy, z których będą spadać kokosy nawet z 15 tysiącami złotych. Wystarczy wejść do zabawy teraz. Dlaczego warto? Dlatego, że teraz startujemy z rundą bonusową.
0: Przez najbliższe 10 minut 1150 razy mnożymy każde twoje zgłoszenie. Wystarczy za 3,69. Hasło Max wysłać na 7327.
1: Ty teraz przetrząsasz kieszeń? Wyjmujesz z niej telefon, wysyłasz hasło Max na numer 7327, a my każdego SMS-a mnożymy 1150 razy. RMF Max.
2: Reklama. Polski rabat, dobra palma, chodź, chodź, mój psy ja celu. A tam patrzy, tam pod palmą, nagroda, pieniądze normalnie.
3: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.
9: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
12: O, mechanik idzie!
13: Mamma mia, el compresor! Facciamo subito, sì?
14: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
15: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
16: Barbara, łatwa kasa?
17: Marian, zawsze.
16: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
17: Sprytnie.
16: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
18: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
19: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
18: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
19: Uff, jest dla mnie ratunek.
18: Tak.
19: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
20: Zdrowid.
21: I po reklamie.
22: Na słońce.
23: Na te.

0: Afrobeatowe lato, to lubimy, to nowość. DJ Goja, Jason Derulo z hitem Michiko w RMF Max. Tymczasem w lasach już królują grzyby. Mm-hmm. Były wielkie upały, potem były deszcze, no i niczego więcej grzyby do życia nie potrzebują. Grzybiarze pokazują na forach, czy tam właśnie w sieci, pełne kosze.
1: Coś wspaniałego, chociaż ja uważam, że to jest ta dyscyplina, która pokazuje, że nie liczy się cel w życiu, tylko droga, bo nikt cię nigdy nie chce zdradzić.
0: No to bądźmy znienawidzeni przez grzybiarzy, zdradzimy, gdzie ich najwięcej. Borowiki, maślaki, kurki, to w tych koszach znaleźć można. Mm-hmm. Sporo ich w Wielkopolsce, a także w Kujawsko-Pomorskim i Małopolsce.
1: No, ucieszyli się tak głośno ci, co mają blisko. Także widzimy się na Instagramie, jak będę pokazywać, co zebrałam.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
2: Siema, to co tam remontujecie w wakacje?
3: Remontuję kurnik u babci na wsi, bo kurki też potrzebują mieć przytulny kącik.
2: No pewnie, ale to jest jedna rzecz, a druga?
4: Ja na przykład w tym momencie remontuję kurnik.
5: Nie.
4: Ponieważ po zimie moje Happy Chickens trochę przybrały i niestety stara grzęda nie wytrzymała.
5: Czyli przed nami jest nowa edycja programu Nasz Nowy Kurnik.
2: Tak, to totalne remonty kurnikowskie.
6: Podjąłem decyzję. Wyremontuję wam tę grzędę.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązania na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24,39.
9: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.
11: Na rower.
12: Na koncert.
13: Na spacer.
14: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
2: Max. Podlasie 97,5 FM.
15: W RMF Max Podlasie spoglądamy teraz na aktualne prognozy synoptyków. Wynika z nich, że wtorkowe popołudnie będzie mocno pochmurne, deszczowe i chłodne. Dziś na termometrach w Białymstoku zobaczymy maksymalnie 16 kresek. Wiatr powieje umiarkowanie, a chwilami mocniej w porywach do 40 km na godzinę, a powieje z południowego zachodu. Sytuacja na barometrach daleka od ideału. Ciśnienie jest niskie, a biometr niekorzystny.
2: RMF Max Podlasie.

0: Don't Be So Shy od iMoney. iMoney nieśmiała, a George Clooney szczery. Mm-hmm. Otrzyma nagrodę Złotego Lwa na festiwalu w Wenecji za całokształt twórczości i skomentował: to ogromny zaszczyt, ale to znak, że się zestarzałem.
1: Ale spokojnie, George, ty jesteś akurat tym gościem, za którym pomimo siwizny szaleją młode dziewczyny.
0: I chętnie zobaczymy kolejną część Ocean Eleven. My zapraszamy na kolejną odsłonę wspólnego przedpołudnia jutro po 9:00. Anka i Fiołas.
1: A teraz pasuje idealnie. Chcę więcej. Liwka, fukaj w projekcie Enklawa. Odpalamy lato i wszystko gra w RMF Max. Do jutra, hej!
2: Ostatnia noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec. To

szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

0: Reklama. Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne złoty 49 za kilogram. A pod udzie lub udo z kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
1: fresh. Ale duża.
2: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
4: W Archelanie znów gorące okazje. Szukasz świeżych warzyw i owoców w świetnych cenach? No to mamy dla Ciebie. Pieczarka tylko 7,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 9,99. Pomidor żółty jedynie 6,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 8,99. Awokado tylko 3,99 za sztukę. Nie czekaj, odwiedź nas już dziś. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy. Archelan.
5: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
6: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Olej rzepakowy kujawski 1 litr 5,99 za sztukę. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. A wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie kawy ziarniste i mielone Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
8: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
9: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
10: I po reklamie.

0: 5 FM.
1: To jest popołudnie z RMF Max Podlasie. Jest 13. Marta Tyka. Witam i zapraszam na Flash. Prawie 4 miliony osób skontrolowała w ciągu ostatniego roku Polska Straż Graniczna na przejściach z Niemcami i Litwą. Zdecydowana większość dotyczyła niemieckiego odcinka granicy.
2: Straż Graniczna odmówiła wjazdu niemal 2000 osób. Ponad 1200 cudzoziemców przekazano w trybie tak zwanej readmisji uproszczonej, czyli tylu migrantów próbowało nielegalnie przekroczyć granicę i odesłano ich do państwa, z którego przybyli. Większość tych przypadków

0: dotyczyła granicy z Litwą. To przede wszystkim obywatele Ukrainy, Białorusi, Rosji, a także Uzbekistanu i Tadżykistanu. Polskie służby zatrzymały blisko 120 osób podejrzewanych o pomoc w organizowaniu nielegalnej migracji.
1: Informował Jakub Rybski. Minęła 13:00, czas na skrót informacji z Białegostoku i regionu. Podlaska policja ma nowego komendanta. Po tym jak poprzedni nadinspektor Kamil Borkowski został szefem Centralnego Biura Śledczego Policji. Kto został nowym szefem Komendy Wojewódzkiej w Białymstoku?
2: Nowym komendantem podlaskiej policji został inspektor Mariusz Kryszkowski, który przez ostatnie 2 lata pełnił funkcję zastępcy komendanta wojewódzkiego policji w Białymstoku. Wcześniej Kryszkowski był m.in. szefem miejskiej policji w Płocku. Służbę w mundurze pełni od 30 lat.
1: Informował Robert Bońkowski. Tymczasem flaga województwa podlaskiego wyruszy do Kosowa razem z żołnierzami 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego. Żołnierze rozpoczynają tam półroczną misję w ramach polskiego kontyngentu wojskowego. Na miejscu będą dbać o bezpieczeństwo, wspierać lokalne społeczności i realizować zadania w ramach międzynarodowej misji stabilizacyjnej NATO. A na koniec jeszcze krótko o kontrolerach strefy płatnego parkowania w Białymstoku, którzy mają nowe mundury.
3: W kolorach błękitno-granatowych z logo strefy płatnego parkowania i z logo Białegostoku.
1: Mówił wiceprezydent Białegostoku Marek Masalski. Ta zmiana ma sprawić, żeby kierowcom łatwiej było rozpoznać kontrolerów.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Chmury, chmury i jeszcze raz chmury. Do tego meteorolodzy na popołudnie zapowiadają też deszcz. Wartości na termometrach dużo niższe niż w ostatnich dniach, mocno poniżej 20. Dziś w Białymstoku spodziewamy się maksymalnie 16 kresek. No i niestety takiej temperatury musimy się spodziewać do piątku włącznie. 20 mają wrócić na termometry dopiero w weekend. Wiatr po południu będzie o sobie mocniej przypominać. Powieje z południowego zachodu.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Wszyscy jadą na tego Trumpa, że tą kartkę czerwoną anulował. Słuchajcie, a mógł deportować, a nie deportował. Także podziękujmy. Ja dziękuję, że jesteście ze mną, Robert Bojanowski. Dalsza część wtorkowego popołudnia jest nasza. Od czerwonych kartek zdecydowanie latem wolimy błękitne flagi na plażach. I Teddy'ego Swimsa, który teraz zaśpiewa Mr. Know It All. Błękitna flaga to wiecie, taka, że plaża jest super, a nie, że nie można się kąpać, albo że można, bo tu to czerwona albo biała. No chyba, że jest biało-czerwona, to wtedy wiadomo, że Polak się kąpie, nawet jak jest zakaz.

0: i zapachniało elektronicznym old schoolem. To Axwell i Bone w RMF Max. Coś czuję, że będzie grane na imprezach tego lata. Patrzę na kartkę z rundą bonusową, którą mi tu podsunęli, i mówię sobie, co jest grane, no nie przejdzie. A później ją odwróciłem, nie? No jest 999. Także bardzo dobrze można korzystać przez najbliższe 10 minut. Tyle dostajecie za jedno zgłoszenie do naszej zabawy Casa de Palma. To wystarczy jedno słowo. Max wysłać na numer 7327 za 3,69 zł. No i już jesteście w zabawie i możecie coś wygrać fajnego. Nasza słuchaczka Beata wczoraj wygrała maszynę do lodów. Wy dzisiaj możecie wygrać 15 000 zł, bo różne nagrody są pod naszymi palmami, kiedy spadnie kokos. No a teraz można się zgłaszać po 999 losów. Max, wysyłajcie na 7327. Teraz najlepiej.
1: Max. Reklama.
2: Tak, bo wiesz co? Prędzej palma mi tu zaraz wyrośnie.
3: Tak, tak, pod palmą wyrośnie. Tam nagroda.
4: Casa de Palma. Wygraj 15 000 zł lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Może poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
13: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
14: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
13: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
14: Bo zależy mi na sobie.
13: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
15: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się. Taka okazja tylko do czwartku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
16: Ale duża.
17: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
16: To co?
17: To do MediaExpert.
18: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
19: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
20: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
21: I po reklamie.
22: Na imprezę.
23: Na siebie.
24: Na chillowanko.
25: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

sombr w RMF Max tak śpiewa, że aż szef brew podnosi w takim pytającym spojrzeniu, co to takie fajne. Chociaż jak szefostwo jest poza biurem, to jeszcze lepiej, jakoś tak swobodniej się wtedy robi, prawda? Można się za jakimś wakacyjnym kierunkiem rozejrzeć. No powiem wam, że za tydzień na Rivierze Tureckiej w 5 gwiazdkach można zapłacić 2,5 tysiąca od osoby. I to nie jest październik, tylko teraz, tylko tu już nie ma wybrzydzania z lotniskiem. No lecicie z tego miasta, z którego jest taka oferta i to w ciągu kilku dni. Oczywiście można zawsze wybrać Władysławowo, no ale wtedy trzeba się ubrać jak Teddy Swims na koncert, czyli krótkie spodenki i na to płaszcz. Jak się ubiera na koncerty Wiktor Waligura, no to jeszcze będzie można się przekonać w tym roku, bo jeździ po Polsce z męskim graniem i może dobrą pogodę w Czasowiczą wyśpiewa w tych swoich czterech porach roku. Bardzo mu to fajnie wyszło. Posłuchamy Wiktora Waligury teraz w RMF Max.

0: No tak się gra latem, skocznie wesoło, nowy Lumix w RMF Max. Przypominam, że dzisiaj jest Światowy Dzień Czekolady. No znam osoby, dla których to nie jest żadna wyjątkowa data, bo codziennie mają taki dzień. No ale jeśli wy akurat bardzo ostrożnie podchodzicie do kalorii, no to dzisiaj akurat jest pretekst, żeby sobie poluzować taką smycz. Przy jakiej pogodzie będą czworonogi spacerować na smyczy? O tym za moment i później numer jak huragan Eminem z Rihanną zaśpiewają. Max.
1: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Luksus ma nowe miejsce. Honshi Auto Trade. Tu czeka na Ciebie pełna gama naszych modeli. Odważna stylistyka dla tych, którzy wybierają własną drogę. Poznaj Honshi HS3. SUV wyposażony w komplet aktywnych i pasywnych systemów bezpieczeństwa. Honshi. Najstarsza chińska marka motoryzacyjna już dostępna. Zapraszamy na jazdy testowe do Białegostoku. Zbigniewa Religii 4.
3: Honshi. Feel Premium.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy masło ekstra łaciate 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6 1,5 litrowych butelek. Kaufland.
6: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Policealne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku zaprasza na bezpłatne kierunki medyczne. Technik masażysta, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Zdobądź zawód za darmo i dołącz do grona ekspertów. Wybierz szkołę z perspektywami. Bezpłatne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku. Szczegóły na ekspert@edu.pl.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
12: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: I po reklamie.
14: Jak ognisko na działce.
15: Jak wieczór na rolkach.
16: Jak leżenie nad rzeką.
17: Tak brzmi lato. Na maksa.
18: Podlasie 97,5 FM.
19: Chmury, chmury i jeszcze raz chmury. Do tego meteorolodzy na popołudnie zapowiadają też deszcz. Wartości na termometrach dużo niższe niż w ostatnich dniach, mocno poniżej 20. Dziś w Białymstoku spodziewamy się maksymalnie 16 kresek. No i niestety takiej temperatury musimy się spodziewać do piątku włącznie. 20 mają wrócić na termometry dopiero w weekend. Wiatr po południu będzie o sobie mocniej przypominać. Powieje z południowego zachodu.
18: RMF Max. RMF Max Podlasie.

pewnie zauważyliście, że bardzo ich lubimy w RMF Max. Miju, Zalia, dopóki się nie znudzisz. No jak to się nudzić, jak do weekendu jeszcze 3 dni, a do urlopu jakiś miesiąc w przypadku niektórych. I to jest zawsze loteria, nie? Czy lepiej na początku lipca, czy może pod koniec, czy w sierpniu? No doświadczenie podpowiada, że kiedy byście nie zaklepali urlop, akurat na waszym turnusie będzie padać, więc no po prostu trzeba spakować parę planszówek do plecaka. No i słuchawki, żeby można było posłuchać na przykład Ariany Grande w czasie spaceru. Mam ją teraz dla was w RMF Max. Pięknie nam zaśpiewa. Nastrojowo się zrobi, a później David Guetta z One Republic nas mocno rozruszają.

0: szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
1: Latem gramy tak. Bo lato brzmi tak. Na maksa. Lato na maksa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej tylko w RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Wiemy, co jest ekstra.
6: Do tego się słucha.
7: Co jest hitem.
8: To ma potencjał.
1: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
10: Uwaga! Praca szuka fachowców. Jeśli jesteś kierowcą kategorii C+, gotowym do pracy na budowach, operatorem koparki lub brygadzistą sieci wodno-kanalizacyjnych, firma MaxBau, zatrudniająca przeszło 300 osób, ma dla Ciebie pracę na swoich budowach w Polsce i Niemczech. MaxBau to stała praca, przyjazna atmosfera i wysokie zarobki w euro. Szukasz pracy? Zadzwoń do MaxBau. 516-106-516. 516-106-516. www.maxbau.eu.
11: Szukasz pomysłu na kreatywne wakacje dla dzieci? Zapraszamy do Galerii Jurowieckiej na letnią Akademię Budowania z Klocków. Od 29 czerwca do 23 lipca. Od 13 do 17 czeka na Was aż 50 tysięcy klocków. Strefa Duplo, nowość, klocki magnetyczne oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami od Briu, Kids World, Popeyes, Voyage i Ziaja dla Ciebie. Wstęp jest bezpłatny i nie wymaga zapisów. Letnia Akademia Budowania z Klocków w Galerii Jurowieckiej. Buduj, baw się i wygrywaj. Szczegóły na galeriajurowiecka.pl.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka, jedynie $8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: I po reklamie.
14: Na lody, na plażę z ekipą.
15: Leżąc.
14: Na chillowanko.
15: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
1: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
2: Na zegarach 14. Słuchacie RMF Max Podlasie. Marta Tyka, cześć, witajcie ponownie. Zapraszam na Flash. Polacy polubili system kaucyjny. Pokazują to liczby. Od początku działania programu zwrócono już 1,6 mld opakowań i każdego dnia liczba ta rośnie.
16: Butelki czy opakowania przestają być śmieciem, który później leży na ulicach, placach, w lasach. W tym roku podczas 400 akcji sprzątania zebrano łącznie 228 ton odpadów i tylko 10 sztuk opakowań ze znakiem kaucji. Czyli widać, że tych opakowań kaucyjnych już praktycznie nie ma.
2: Tyle Paweł Mikusek, dyrektor Departamentu Edukacji i Komunikacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska. A teraz informacje z regionu w pigułce. Nowy żłobek przy absolwentów w Białymstoku jest już prawie gotowy. Przygotowano w nim 144 miejsca dla dzieci. Są jasne sale, bezpieczny plac zabaw, komfortowe warunki do zabawy, nauki i codziennej opieki. Teraz trzeba jeszcze tylko wyposażyć salę. Otwarcie we wrześniu. Tymczasem trwa wymiana wiat przystankowych w Białymstoku. Do końca roku przy ulicach pojawi się 90 obiektów typu Stare Miasto. Wiaty wykonane są w całości z aluminium, dzięki czemu będą bardziej odporne na złą pogodę i dłużej posłużą pasażerom. A teraz coś dla tych, którzy myślą o założeniu swojego biznesu.

0: 14 lipca ruszy nabór wniosków o dotację, która może wynieść nawet 45 tysięcy złotych. Wnioski mogą składać osoby bezrobotne.
1: Źródłem finansowania są dwa. Europejski Fundusz Społeczny Plus, tutaj z projektu mamy dla 44 mężczyzn, bowiem tylko mężczyźni zostali nam do rekrutacji. Mamy określone wskaźniki i warunki tego projektu. Drugie źródło to jest rezerwa Funduszu Pracy. Tutaj również mamy 44 osoby i tutaj jest już dowolność kobiet czy mężczyzn.
0: Mówił szef Powiatowego Urzędu Pracy Piotr Matusiak. Teraz pogoda.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Słońce po południu będzie elementem deficytowym. Na przejaśnienia raczej też nie ma szans. Po południu ma być mocno pochmurne i deszczowe. Do tego meteorolodzy zapowiadają też mocniejszy wiatr, który może się rozpędzać do 40 km na godzinę. No i warto mieć pod ręką parasol, bo do końca dnia ma padać deszcz. Tak wynika z aktualnych prognoz synoptyków. Wartości na termometrach bardzo skromne. Dziś w Białymstoku i Łomży maksymalnie 16.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
4: Już po 14 z godziny na godzinę jesteśmy coraz bliżej końca wtorkowej zmiany. No i finału zabawy Casa de Palma. To też już blisko. Czy do kogoś z was dzisiaj powędruje 15 tysięcy złotych, czy inna wspaniała nagroda, na przykład maszyna do lodów albo przenośny głośnik, przekonamy się niebawem. Tylko odbierajcie telefon, kiedy dzwoni RMF Max. Teraz Dabdox od nas odbiera.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: To Swedish House Mafia kibicuje wam we wtorek, no bo swojej drużynie już nie muszą. Szwedzi odpadli, ale Szwajcaria jeszcze gra, też na szczy, to może im będą kibicować, no bo dziś zagrają z Kolumbią o 22:00, wcześniej Argentyna zmierzy się z Egiptem. No i ja trzymam kciuki za to, żeby żadnej z tych drużyn nie kibicował Trump. Więcej mundialowych informacji po 15:00 w RMF Max, a za chwilę kolejny zawodnik, który zapełnia duże stadiony. To będzie Dawid Podsiadło.
1: Reklama.
2: Złocisty ziemniak z pola przybywa i swoim smakiem wszystkich zdobywa. Na puree, frytki i placki chrupiące, na każdą porę danie kuszące. Kupuj na wagę, korzystaj ze smakiem, a każdy posiłek będzie przysmakiem. Tylko teraz ziemniak jadalny wczesny, jedynie złoty 49 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji złoty 99. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
3: Dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
4: I o czym teraz myślisz?
5: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
7: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
8: Volkswagen. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki a la Rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: Luksus ma nowe miejsce. Honshi Auto Trade. Tu czeka na ciebie pełna gama naszych modeli. Odważna stylistyka dla tych, którzy wybierają własną drogę. Poznaj Honshi HS3. SUV wyposażony w komplet aktywnych i pasywnych systemów bezpieczeństwa. Honshi. Najstarsza chińska marka motoryzacyjna już dostępna. Zapraszamy na jazdy testowe do Białegostoku. Zbigniewa Religii 4.
10: Honshi. Feel premium.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
12: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
13: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
14: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
13: A, no i merci bardzo.
15: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: I po reklamie.
17: Na luzie.
18: Bez granic.
17: We dwoje.
18: Zawsze na maksa. Lato na maksa.

0: Alma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Halo?
2: Dzień dobry, tu Robert Bojanowski. Radio RMF Max dzwoni do ciebie, tylko chciałbym się dowiedzieć, kto po drugiej stronie.
1: A, Dawid?
2: Cześć, Dawidzie. No dzwonię z naszą zabawą Casa de Palma, do której się zgłaszałeś. Mam nadzieję, że jesteś tylko trochę zaskoczony, że wiesz, o co chodzi.
1: Znaczy, jestem bardzo zaskoczony osobiście.
2: A to tym lepiej. Uwielbiamy robić niespodzianki, to jest miła niespodzianka. Słuchaj, no gorzej byłoby, gdyby do ciebie zadzwonił na przykład Urząd Skarbowy, nie?
1: No, mogło być.
2: To by chcieli coś od ciebie, a tak ty możesz chcieć coś od nas, bo w zabawie Casa de Palma mamy różne fantastyczne nagrody. Między innymi nagrodę pieniężną, bo jest 15 tysięcy złotych do wygrania. No to zależy, którą palmę wybierzesz, którą palmą potrząśniemy i co tam z niej spadnie. No i właśnie tłumaczę tobie i też wszystkim słuchaczom, którzy nas słuchają, o co chodzi. Musisz wybrać jedną z 26 palm. No to jest bardzo prosty wybór. Od 1 do 26. Ty decydujesz, a ja później sprawdzam, co tam się trafi. Zastanów się,
1: dobra,
2: ja nie popędzam.
1: Załóżmy, że polecimy w mój wiek po prostu.
2: Okej.
1: Okay. Prościej.
2: No widzisz, ale to dobrze, że się do faceta dodzwoniłem, bo jakbym się dodzwonił do kobiety, no to by nie chciała nic powiedzieć w tym temacie. A tu wszystko jawne.
1: No to poszedłbym w 20 palmę.
2: 20. To jest bardzo dobry wiek, nie tylko dla faceta zresztą.
1: No.
2: Jesteś pewien, bo powiedziałeś powiedzmy, a ja muszę mieć z twojej strony pewność słyszeć.
1: No. Mhm. Jestem pewny, że to będzie numer 20.
2: 20. No to trzęsiemy, kokos spada i sprawdzamy, co jest w środku. No i powiem ci, że moim zdaniem, znaczy tak, ja bym się ucieszył, bo to jest super rzecz na wakacje. Głośnik JBL wędruje do ciebie.
1: O, no
2: przyda
1: i
2: się?
1: Wszystko.
2: Przyda się?
1: Przyda się.
2: Będzie można rozkręcić wakacyjną imprezę, tylko słuchaj, ja mam taką prośbę, jak będziesz jechał z ekipą pociągiem, to wiesz, jednak ci pasażerowie obok chcą spędzać czas w ciszy, czasami coś czytają, więc tam to może nie, ale jak już dojedziesz, to możecie robić balet. A jakie plany na wakacje?
1: A lecimy do Chorwacji ze znajomymi.
2: To już ci podpowiadam, że taki głośnik można przewozić samolotem. Wiem, próbowałem.
1: No i super.
2: Bawcie się dobrze, niech Chorwacja słyszy RMF Max.
1: Dzięki bardzo.
2: No a jutro ponownie wracamy do was w RMF Max z zabawą Casa de Palma, w której do wygrania nie tylko głośnik, ale między innymi 15 tysięcy złotych. Można się zgłaszać na rmfmax.pl.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: zaproszenie RMF Max.
1: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
2: A słyszeliście w ogóle, że w czwartek i w piątek w nocy ma być 7-8 stopni?
3: Naprawdę? Gdzie jest moja skrobaczka? Gdzie jest moja skrobaczka na szybę?
4: Ej, to zapowiada się na to, że komary to będą w kurtkach chyba latać teraz.

0: ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Nowy sezon programu LOL, kto się śmieje ostatni, gromadzi najzabawniejszych polskich artystów i komików w jednym pokoju. Ale nikomu nie wolno się śmiać. I to przez całe 6 godzin. Tym razem o twój dobry humor zadbają Kasia Bujakiewicz, Kacper Ruciński, Jano, Vanessa Aleksander, Tomasz Kot, Mariuszka Łamaga, Tomek Karola, Klaudia Halejcio, Michał Sikorski, Ewa Kasprzyk.
2: Tu jest jakby luksusowo.
1: Nazywam się Cezary Pazura. Oglądaj najnowszy sezon LOL od piątku na Prime Video.
3: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
4: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
7: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Mleko UHT 3,2%. Mlek Pol 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero. Tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
11: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
12: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
13: I po reklamie.
14: Słońce po południu będzie elementem deficytowym. Na przejaśnienia raczej też nie ma szans. Po południu ma być mocno pochmurne i deszczowe. Do tego meteorolodzy zapowiadają też mocniejszy wiatr, który może się rozpędzać do 40 km na godzinę. No i warto mieć pod ręką parasol, bo do końca dnia ma padać deszcz. Tak wynika z aktualnych prognoz synoptyków. Wartości na termometrach bardzo skromne. Dziś w Białymstoku i Łomży maksymalnie 16.
15: RMF Max.
16: RMF Max Podlasie.

A to oczywiście Cook w RMF Max, taki mały. No bo są ludzie duzi, są mali. I znowu o Trumpie będzie. On do tych wysokich należy. No sorry, on sam sobie to robi. No nie da się o nim nie mówić. Chwali się, że załatwił promocyjne ceny wołowiny w amerykańskiej sieci handlowej z okazji 250-lecia Stanów. No bo to jest tak, że my tu u nas w Polsce wywieszamy flagi, jakie jest święto narodowe. A oni jedzą. No i żeby nie było, to też jest oznaka patriotyzmu, bo dzięki temu jest ich więcej. Nawet wymyślili, co zrobić, żeby średnia była wysoka. Chudych wysyłają w ramach kontyngentu do Polski. Chociaż ja tu akurat się nie powinienem naśmiewać, bo ledwo się wakacje zaczęły, a już mi waga pokazuje 5 kilo więcej. No to wam z życzeniami wszystkiego dietetycznego wysyłam teraz bardzo wysokokaloryczny numer. Mikolas i Trips zrobią hałas, a później jeszcze Jazzy Spritz.

0: szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
1: Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
2: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
1: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. A mleko wypasione 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. Kaufland.
7: Sąsiedzie, tobie też przyszły takie wysokie rachunki?
8: Nie, mam fotowoltaikę z magazynem energii i inteligentnym zarządzaniem. Płacę grosze.
7: Myślałem, że to i tak niewiele daje.
8: W Promień Energii doradzili mi system, który ładuje prąd w tańszej taryfie, a korzystam z niego, jak prąd jest droższy.
7: A dotacje?
8: Załatwili mi aż 18 tysięcy. Skorzystałem też z ulgi podatkowej, a do końca sierpnia mają promocję. Klimatyzacja za 1 zł.
7: Daj numer.
8: 530 944 444.
9: 18, 47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24, 39.
11: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Olej rzepakowy kujawski 1 litr 5,99 za sztukę. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. A wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie kawy ziarniste i mielone Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
13: I po reklamie.
14: To jest popołudnie z RMF Max. Podlasie jest 15. Marta Tyka, cześć, witajcie, zapraszam na Flash. Dopiero jutro minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zaprezentuje możliwe zmiany w systemie ochrony zdrowia, powiedział przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk.
15: Przed panią minister i szefostwem NFZ-u stoi pilny obowiązek przygotowania konkretnych rozwiązań, także systemowych, dotyczących i nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali. Na tym siedzieliśmy ostatnich kilkadziesiąt godzin. Jeszcze dzisiaj będziemy te rozmowy kontynuować.
14: Zmiany są konsekwencją m.in. nagłośnionych ostatnio nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Teraz informacje z regionu w pigułce. Nowe szynobusy Polregio będą jeździć po Podlasiu. Stare zostaną wyremontowane, informuje nasz reporter.
16: W starych szynobusach wymienione będą krzesła na takie z oparciem na głowę, wymienione będą też okna, podłogi, pojawią się też kontakty do ładowania komórek czy laptopów oraz połączenie Wi-Fi. Będą też nowe szynobusy, które kosztować mają 80 milionów złotych. Z tych dobrodziejstw mieszkańcy naszego regionu korzystać będą mogli w ciągu najbliższych 20 miesięcy.
14: To był Robert Bońkowski. Od lipca są ubrani w błękitne t-shirty i granatowe spodnie. Z RMF Max wiecie, że kontrolerzy strefy płatnego parkowania w Białymstoku zmienili swój dress code. Ta zmiana ma sprawić, żeby kierowcom łatwiej było rozpoznać kontrolerów.
17: Strefa jest od roku 1999. Ta odzież też przechodziła duże zmiany. Na samym początku kontrolerzy mieli takie spodnie z lampasami, koszule zapinane na guziki, z pagonami.
14: Mówiła dyrektor Biura Strefy Płatnego Parkowania Joanna Czaczkowska. A na koniec krótko futbol amerykański. Przed Lowlanders Białystok półfinał Polskiej Futbol Ligi. Białostoczanie zmierzą się w sobotę z Warsaw Eagles. Mecz odbędzie się w Ząbkach.

0: O 14, a o 15.30 mistrzowski flesz sportowy. W RMF Max Podlasie sprawdzamy aktualne prognozy synoptyków. Wieczorem warto mieć pod ręką parasol. Zachmurzenie ma być duże, no i meteorolodzy do końca dnia zapowiadają przelotne opady deszczu. Padać ma też w nocy. Wieczorem na termometrach w Białymstoku okolice 16 kresek. Za to noc będzie chłodna, bo temperatura spadnie nam do 11 stopni. A co jutro? Jutro kolejny pochmurny i deszczowy dzień. A na termometrach 16 kresek.
1: RMF Max. No i już po 15 we wtorek za 25 minut sprawdzimy, co się dzieje na mundialu w Stanach. Czy tam komuś kolejnej kartki nie unieważnili? Robert Bojowski, zapraszam na kolejne 2 godziny. No i sprawdzam, kogo posłuchamy teraz w RMF Max. Gibbs, Kukon i Jonathan. Mocna ekipa.

jest wesoło, jest skocznie. Tego nam trzeba latem. Bibi Rexa, David Guetta w RMF Max. Tylko żeby was tam wakacyjny melanż za bardzo nie poniósł. Wiecie, mówię o takich różnych wyskokach. No zachowujmy się po prostu. Ale gdyby same słowa prowadzącego was nie przekonywały, no to od razu mówię, że grzywny za różne wykroczenia będą 10 razy wyższe. Jak się za coś płaciło karę 500 zł, to teraz będzie 5 tysięcy. Jak było 2 tysiące, to teraz będzie 20 tysięcy. To pewnie w zamyśle ma odstraszyć potencjalnych łobuzów, no ale myślę, że kiedy oni broją, to są akurat w takim stanie, kiedy argumenty finansowe nie działają. W zasadzie chyba żadne nie działają, więc pewnie chodzi po prostu o to, żeby więcej kasy wpadło do budżetu. No to jest taka wyjątkowa sytuacja, w której nie chciałbym, żeby państwo się bogaciło. Życzę spokojnych wakacji i za chwilę coś bardzo wakacyjnego, bo to raj zaśpiewa w RMF Max.

0: jakimś takim dopingiem. To się działa, Juste, Jackstyle w RMF Max. A jak tam doping na mundialu? Co się dzieje na boiskach piłkarskich? Sprawdzamy teraz w RMF Max.
1: To mistrzowski flash sportowy RMF Max, Krzysiek Chwaliński, zapraszam. Belgowie nadal świętują awans do ćwierćfinału mundialu, donosi z Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginion. W nocy wygrali 4-1 ze Stanami Zjednoczonymi. Media w Belgii podkreślają, że to nie tylko zwycięstwo sportowe, ale także polityczny rewanż za aferę z telefonem Donalda Trumpa do szefa FIFA. Przypomnijmy, prezydent USA interweniował u Gianniego Infantino w sprawie anulowania kartki dla czołowego napastnika amerykańskiej drużyny Folarina Boluguna.
2: Dziennik Le Soir pyta na pierwszej stronie Halo, Donald. Z kolei La Dernière Heure pokazuje na okładce Romelu Lukaku, autora czwartego gola dla Belgii. Napastnik trzyma dłoń przy uchu, wykonując gesty telefonu, a nad zdjęciem widnieje tytuł Made in Belgium. Newsblad pyta z przekąsem, do kogo teraz zadzwonisz, Donaldzie? Belgijskie media są zgodne. Odpowiedź na całą aferę padła na boisku.
1: A dzisiaj już ostatnie mecze 1/8 finału. O 18:00 Messi poprowadzi Argentynę w pojedynku z Egiptem. Fenomenalny Leo strzelił już 7 bramek na tym turnieju. O 22:00 mecz Szwajcaria, Kolumbia.

0: Oj, Martin Garrix to jest ostatnio rozchwytywany jak parawany w pensjonacie nad morzem. Tu Ed Sheeran akurat, no a przecież jeszcze z Madonną się spiknął. Jak tak dalej pójdzie, to i Dawid Podsiadło się o niego upomni. Jego zagram wam po 16, a teraz upominam się w waszym imieniu o najbardziej aktualne informacje o pogodzie. Posłucham ich dosłownie za moment w RMF Max, a po prognozie będę miał dla was przeciwdeszczowego Lost Frequencies.
1: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada, firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Sega Fredo, kawa ziarnista. Kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Uwaga! Praca szuka fachowców. Jeśli jesteś kierowcą kategorii C+, gotowym do pracy na budowach, operatorem koparki lub brygadzistą sieci wodno-kanalizacyjnych, firma MaxBau, zatrudniająca przeszło 300 osób, ma dla ciebie pracę na swoich budowach w Polsce i Niemczech. MaxBau to stała praca, przyjazna atmosfera i wysokie zarobki w euro. Szukasz pracy? Zadzwoń do MaxBau. 516-106-516. 516-106-516. www.maxbau.eu.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Dzisiejszy triumf ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku kiełbasa myśliwska Kraina Wędlin Select 270 gramów. 8,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką orzeszki ziemne w chrupiącej skorupce Bacador 240 gramów. 4,49.

0: zakupie dwóch. Biedronka!
1: I po reklamie. RMF Max Podlasie sprawdzamy aktualne prognozy synoptyków. Wieczorem warto mieć pod ręką parasol. Zachmurzenie ma być duże. No i meteorolodzy do końca dnia zapowiadają przelotne opady deszczu. Padać ma też w nocy. Wieczorem na termometrach w Białymstoku okolice 16 kresek. Za to noc będzie chłodna, bo temperatura spadnie nam do 11 stopni. A co jutro? Jutro kolejny pochmurny i deszczowy dzień. A na termometrach 16 kresek.
2: RMF Max.
3: RMF Max Podlasie.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj w RMF Max, no pasują do siebie moim zdaniem. Ona taka bardziej temperamentna, on się dawno uspokoił. Para idealna mogłaby z nich być. Na Europie się czasami takie pary widuje w Polsce. Ona głośna, taka rozkazująca. A chłop cichy, spokojny. Tylko tak, kochanie, nie denerwuj się, kochanie. No dopełniają się po prostu. Ona ma rację, on ma święty spokój. Chociaż znajdą się pewnie złośliwi, którzy powiedzą, że to nie jest święty spokój, tylko taki instynkt samozachowawczy w wersji all inclusive. A jak nad Bałtykiem, to powiedzmy pół inclusive. No a u nas w RMF Max pełen wypas. Dobry kolega Justina Biebera, Kid Laroi teraz. Posłuchajcie, jak mu fajnie wyszedł numer Girls. Później jeszcze Clean Bandit z Seanem Paulem i Anne Marie będą.
1: To jest nowość RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Let's go! Niech mi ktoś przytuli.
2: Ja chcę jeszcze raz.
3: Nie mogę się zdecydować na żadnego, no i zerwała z obydwoma. A teraz się prowadzę z trzecim.
4: Let's go!
5: Kanał nadawczy. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
4: Take me with you.
0: Ogłoszenie RMF Max.
6: Reklama. Ale duża.
7: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Luksus ma nowe miejsce. Honshi Auto Trade. Tu czeka na ciebie pełna gama naszych modeli. Odważna stylistyka dla tych, którzy wybierają własną drogę. Poznaj Honshi HS3. SUV wyposażony w komplet aktywnych i pasywnych systemów bezpieczeństwa. Honshi. Najstarsza chińska marka motoryzacyjna już dostępna. Zapraszamy na jazdy testowe do Białegostoku. Zbigniewa Religii 4.
11: Honshi. Feel premium.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowit.
15: I po reklamie.
16: O 16 w RMF Max, krótko o tym, co ważne i ciekawe popołudnio. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 7 województw na południu Polski. IMGW i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegają także przed silnym wiatrem. Silnie wiać będzie w północnej części kraju, w Pomorskiem to alert najwyższego, 3 stopnia. W Tatrach możliwy natomiast nawet śnieg, będzie zimno i wietrznie.
17: W Tatrach nawet do 100 km na godzinę, zwłaszcza w środę. No i sporo chłodzenie. Taki chłodny front przejdzie nad nami w nocy z wtorku na środę i temperatura w Tatrach spadnie około 10 stopni. Na tych najwyższych wierzchołkach w środę i czwartek, czyli mówię o Rysach i Gerlachu, może być bliska zeru. Jeżeli dodamy do tego wiatr bardzo silny, to odczuwalna spadnie poniżej minus 10 stopni. No być może w środę pojawią się jakieś symboliczne opady śniegu na tych samych właśnie wierzchołkach najwyższych. Natomiast no to też nie jest niczym nadzwyczajnym, bo w XX wieku niemal co roku te nasze szczyty tatrzańskie się zabielały w lipcu.
16: Przypominał synoptyk Paweł Parzuchowski. Nadal trwa spotkanie premiera z minister zdrowia i szefem Narodowego Funduszu Zdrowia. Rozmowa dotyczy reformy systemu ochrony zdrowia.
18: Trwa spotkanie i wszystkie decyzje na ten temat zostaną ogłoszone jutro. Myślę, że tych zmian kilka przynajmniej będzie. Propozycje, które zostaną zakomunikowane przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia.
16: Mówił rzecznik rządu Adam Szłapka. Donald Tusk do jutra dał czas minister Jolancie Sobierańskiej-Grędzie na przedstawienie planu naprawczego po aferze związanej ze Szpitalem Południowym w Warszawie.
19: Słuchacie RMF Max.
16: Polska jest na 4. miejscu w Unii Europejskiej pod względem liczby zagranicznych podróży. Polacy w 2024 roku zarezerwowali 6% wszystkich noclegów związanych z prywatnymi wyjazdami za granicę. W sumie dało to 345 milionów zarezerwowanych miejsc. Tak wynika z raportu Banku PKO. Wyżej w rankingu uplasowały się Niemcy, Francja i Hiszpania.
20: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
22: Z aktualnych prognoz synoptyków wynika, że deszczu trzeba się spodziewać praktycznie do końca dnia. Zresztą padać ma też w nocy. No i deszczowa zapowiada się również druga połowa tygodnia.

0: Wieczorem na termometrach w Białymstoku nie zobaczymy żadnych spektakularnych zmian. Pokażą one 16 kresek, za to noc będzie chłodna. Czeka nas temperaturowy zjazd do 10 kresek, a jutro tak jak dziś, czyli w ciągu dnia maksymalnie 16.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
3: Hity na maksa. Po 16 we wtorek, no to o tej porze mamy dwie opcje. Albo wspieramy wszystkich, którzy już dołączyli do popołudniowego szczytu, albo pozdrawiamy na popołudniowym spacerze na urlopie. Robert Wojewski, kłaniam się, zapraszam na kolejną godzinę wtorkowego programu i wszystko gra w RMF Max. Jeśli mam wskazać mój typ na hit tego lata, to jest i żal.

4 pory roku Wiktora Waligury w RMF Max. Akurat teraz ta najpiękniejsza pora, chociaż może nie najbardziej stabilna, no ale pozycja Wiktora w ekipie męskiego grania wydaje się bardzo ustabilizowana. Będzie z nimi w Poznaniu w weekend, ale my też koncertujemy i już szykujemy się na kolejny tydzień. Będziemy w Łodzi, w Gogolinie, w Łodzi Edyta Górniak, z Kolim, w Gogolinie Oskar Cyms, Grzegorz Chyży czy Trzech Króli. No i wy oczywiście jesteście zaproszeni. No a Bibi Rexa to w tym sezonie wprosiła się do numeru Fightless i to był bardzo dobry ruch. Zresztą sami posłuchajcie.

Dialog z Davidem Guettą. To musi brzmieć dobrze w takim głośniku przenośnym, który dziś wygrał w RMF Max nasz słuchacz Dawid. Proszę, jaka zbieżność imion. Do Chorwacji z nim pojedzie. No a wy jutro możecie sięgnąć po kolejną z fantastycznych nagród, które mamy w Casa de Palma. Zapraszam na rmfmax.pl po szczegóły. Nawet teraz, jeśli oczywiście nie jesteście za kółkiem, za kierownicą nie surfujemy po internecie. Za kierownicą słuchamy najlepszej muzyki, którą mamy dla was w RMF Max na całe wakacje. I za chwilę kolejny dobry numer. Another.

Myślę, że reszta artystów odetchnęła z ulgą i cieszę się, że on już skończył trasę koncertową, bo to jest jednak spora konkurencja. Dawid Podsiadło w RMF Max i sezon. Sezon na szczęście dopiero się zaczął. No i to jest chyba najlepszy moment na podróż poślubną. Gdzie pojedzie Taylor Swift ze swoim świeżo upieczonym małżonkiem? No, odpowiedź jest prosta, no gdzie tylko zechce, a jak się jej miejsce spodoba, to sobie kupi całe. Chociaż nie jestem pewien, czy jest czego zazdrościć, bo ona nie ma pojęcia, jak to jest przeciskać się między parawanami. Trzeba uważać, żeby komuś puszki nie potrącić, bo jak się wyleje, będzie afera. No, niby może kupić wszystko, ale szacunku na kocyku o 5 rano w Mielnie nie wywalczy żadnym miliardem. To niech chociaż zaśpiewa. Gratis.

0: Moonlight, Fordo, Alsz, oni dają radę w tym numerze. Muzyczne wsparcie na wakacje od RMF Max. No a kibicom piłkarskim, którzy mimo tego, co się dzieje na mundialu w Stanach, oglądają mecze. Przypominam, że o 18 Egipt, Argentyna, no i później o 22 Szwajcaria kontra Kolumbia. Ale wcześniej, po 17, wy będziecie mogli powalczyć o wyjściówki do parku rozrywki w RMF Max. Robert Bojanowski, odpoczywajcie, bawcie się dobrze i zróbcie głośniej, bo za chwilę nowy Ale Farben. Na razie, pa!
1: Reklama. Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada, firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Odkryj wyjątkowy świat Taranko, gdzie każda kobieta znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze sukienki na każdą okazję i luksusowe dodatki, które podkreślą twój styl. Nowa kolekcja już dostępna. Odwiedź butik Taranko w Galerii Jurowieckiej, poziom 0. Taranko. Bądź niezapomniana. Be an icon.
5: Luksus ma nowe miejsce. Honshi Auto Trade. Tu czeka na Ciebie pełna gama naszych modeli. Odważna stylistyka dla tych, którzy wybierają własną drogę. Poznaj Honshi HS3. SUV wyposażony w komplet aktywnych i pasywnych systemów bezpieczeństwa. Honshi. Najstarsza chińska marka motoryzacyjna już dostępna. Zapraszamy na jazdy testowe do Białegostoku. Zbigniewa Religii 4.
6: Honshi. Feel premium.
7: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
8: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
7: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
8: O, i to lubię najbardziej.
9: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele Ataku kiełbasa myśliwska Kraina Wędlin Select 270 gramów. 8,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką orzeszki ziemne w chrupiącej skorupce Bacador 240 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą napój gazowany Coca-Cola lub Coca-Cola 0,500 ml. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Biedronka!
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: I po reklamie. Z aktualnych prognoz synoptyków wynika, że deszczu trzeba się spodziewać praktycznie do końca dnia. Zresztą padać ma też w nocy. No i deszczowa zapowiada się również druga połowa tygodnia. Wieczorem na termometrach w Białymstoku nie zobaczymy żadnych spektakularnych zmian. Pokażą one 16 kresek, za to noc będzie chłodna. Czeka nas temperaturowy zjazd do 10 kresek, a jutro tak jak dziś, czyli w ciągu dnia maksymalnie 16.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF.

0: I'm a fireball.
1: Reklama. Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
5: Volkswagen. W Archelanie znów gorące okazje. Szukasz świeżych warzyw i owoców w świetnych cenach? No to mamy dla Ciebie. Pieczarka tylko 7,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 9,99. Pomidor żółty jedynie 6,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 8,99. Awokado tylko 3,99 za sztukę. Nie czekaj, odwiedź nas już dziś. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy. Archelan.
6: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie po raz pierwszy.

0: ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
1: Policealne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku zaprasza na bezpłatne kierunki medyczne. Technik masażysta, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Zdobądź zawód za darmo i dołącz do grona ekspertów. Wybierz szkołę z perspektywami. Bezpłatne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku. Szczegóły na ekspert-edu.pl.
2: Sąsiedzie, tobie też przyszły takie wysokie rachunki?
3: Nie, mam fotowoltaikę z magazynem energii i inteligentnym zarządzaniem. Płacę grosze.
2: Myślałem, że to i tak niewiele daje.
3: W Promień Energii doradzili mi system, który ładuje prąd w tańszej taryfie, a korzystam z niego, jak prąd jest droższy.
2: A dotacje?
3: Załatwili mi aż 18 tysięcy. Skorzystałem też z ulgi podatkowej, a do końca sierpnia mają promocję. Klimatyzacja za 1 zł.
2: Daj numer.
3: 530 944 444.
4: I po reklamie.

0: wypad nad wodę.
1: Jak wakacje last minute.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Podlasie 97.5 FM. I'm a fireball.
4: Już 17. W RMF Max czas na flash. W nim krótko o tym, co ważne i ciekawe po południu. Krzysiek Kwaliński, zapraszam. A zaczynamy od ważnej wiadomości z tureckiej Ankary, gdzie odbywa się szczyt NATO. Jak poinformował wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, Polska podpisała ze Stanami Zjednoczonymi oraz Niemcami, Holandią i Szwecją porozumienie w sprawie utworzenia w Europie centrum do systemów Patriot. Co to oznacza dla naszego kraju?
5: Wicepremier przekonywał, że centrum serwisowe przyspieszy produkcję, ale też serwisowanie pocisków. Produkują je Amerykanie. To kluczowy element systemu obrony powietrznej, między innymi w Europie i Azji. Minister nie wykluczył, że takie centrum może powstać w Polsce, choć jego miejsce nie jest jeszcze znane.
4: Mówił Michał Radkowski. Podróżujecie na wakacje samolotem? Uwaga, posłuchajcie. Parlament Europejski zatwierdził nowe prawa pasażerów lotniczych. Mają być one spójne z obecnymi realiami podróżowania. Odszkodowania będą przysługiwały już po 3 godzinach opóźnienia.
6: Wysokość rekompensat pozostaje bez zmian i nadal wynosi od 250 do 600 euro w zależności od długości trasy. Nowe przepisy ułatwią też dochodzenie odszkodowań. Linie lotnicze będą musiały same poinformować pasażera o jego prawach i rozpatrzyć wniosek w ciągu 14 dni. Koniec także z rozdzielaniem rodziców i dzieci w samolotach oraz z anulowaniem biletu powrotnego tylko dlatego, że pasażer nie wykorzystał pierwszego odcinka podróży.
4: O czym informowała Katarzyna Szymańska-Borginiona. Przedstawiciele medyków, którzy przyjechali na obrady zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia, zapowiadają, że będą czekać na Jolantę Sobierańską-Grędę do skutku. Zapraszają minister zdrowia na ulicę Limanowskiego w Warszawie.
7: Alei Ujazdowskich. Jest tutaj około 10 minut jazdy. Pani minister, gdyby tutaj przyjechała, to pokazałaby, że zależy jej na dialogu społecznym. Przyjechać tutaj po prostu ze względu na szacunek, jakimi powinna darzyć partnerów społecznych.
4: Mówiła przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność Maria Ochman.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów BSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
10: Wieczór w Białymstoku nie przyniesie żadnych spektakularnych zmian w pogodzie. Ma być pochmurno, deszczowo i wietrznie. A na termometrach w Białymstoku zobaczymy w okolicach 15-16 kresek. Noc też ma być deszczowa, no i będzie to chłodna noc. Bo z tych najświeższych prognoz synoptyków wynika, że temperatura spadnie do 11 stopni. A co jutro? Jutro na termometrach wartości nadal poniżej 20. No i nadal będą potrzebne parasole. Środa, tak jak i druga połowa tygodnia, ma być deszczowa.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów BSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.

0: Czasem coś się popsuje, czasem coś się wywali, ale nie można dać się zdenerwować, drodzy państwo. U nas tak właśnie zaczął się dzisiejszy dzień w pracy, ale mimo to w dobrych humorach spotykamy się tu po 17.
1: Tak jest. Justyna Borycka,
2: Natalia Kawałek
0: i Michał Siwek.
1: Tak się ucieszył, że rozwiązał problem, że aż się zapomniał przedstawić, proszę państwa. Kanon nadawczy z wami do 20. Cześć!
2: Tak z taką lekko podniesioną adrenaliną. Bez kawy, damy radę.

0: O grzywce Denego w 2007 roku. Myślę, jeżeli ktoś mnie pyta, stop, o czym myślisz, to w tym momencie o tym właśnie.
1: A takie rzeczywiście pytanie się w tym momencie pojawia tutaj, tak, w tej naszej pięknej radiowej przestrzeni. 3, 2, 1.
0: Więc ja się już wystrzelałam, teraz wy.
1: Stop. O czym teraz myślisz?
2: I nie będziemy już nic więcej sugerować, bo to jest, wiesz, tak jak komuś powiesz, nie myśl o różowym słoniu.
0: A ta grzywka to jest już bardzo dużo.
2: A grzywka sugeruje bardzo dużo, więc tak, my już nic nie mówimy. Teraz po prostu wy zagłębcie się w swoje neurony, w swoje umysły i
1: czekaj,
2: po prostu napiszcie.
1: Czekaj. Widzę różowy słoń z grzywką.
2: Poszło za daleko. Poszło za daleko. Messenger RMF Max, dajcie znać, o czym teraz myślicie, bo do zgarnięcia dziś znów 4 wejściówki do parku rozrywki w Zatorze.

0: trochę mroczny, a jednocześnie pełen energii klimatu Gipsa, Kukona i Jonatana. To jest cały czas RMF Max. Jest 17.19.
1: A jeżeli chodzi o super rzeczy, to mamy super projekt z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zróbmy hałas dla Kielc!
2: Yes!
1: Tak jest!
2: Moje miasto!
1: Tak jest! I właśnie ten projekt zdobył medal, złoty medal podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków i Technologii. I teraz o co chodzi? Za to złoto. Słuchajcie, rozwiązanie dotyczy, uwaga, kalibracji mikroskopów ze skanującą sondą, czyli urządzeń pozwalających badać struktury tak małe, że liczy się tutaj każdy nanometr.
2: Czyli taki mikroskop, takie mega małe
3: takie
2: rzeczy.
3: Takie najmniejsze rzeczy nawet na świecie zobaczy.
2: Tak, to być może nawet będę mogła dojrzeć tam moje chęci do pracy w lipcu.

0: Topic i Becky G w RMF Max. My to już sobie dyskutujemy pomalutku o mundialu i o tym, co tam się dzieje. I nie tylko. Krzysiu Chwaliński z nami jak zwykle o tej porze.
1: Obecny.
0: Witam.
1: Cześć.
0: Witam.
2: No to zapraszamy na najnowszy raport z boisk wszelakich, bo nie tylko mundialem Krzysiu się zajmuje i nie tylko mundialu wszystko wie.
1: Ale dzisiaj będzie tylko piłka w jednym rozmiarze. Na piłkarskim mundialu ostatnie mecze 1/8 finału. Za pół godziny rozpocznie się spotkanie Argentyna-Egipt. Obrońców tytułu poprowadzi Leo Messi, który, przypomnijmy, na tym turnieju strzelił już 7 goli.
3: Ile?
4: Przyjechał na ten mundial, pokazuje, że przede wszystkim jest pasja, jest energia. Umiejętności były zawsze i będą chyba zawsze, niezależnie od wieku. I jest otoczony fantastyczną drużyną.
1: Podkreślał piłkarz Cezary Wilk. Argentyna ma jednak za sobą trudny mecz z Republiką Zielonego Przylądka w 1/16. Rywala udało się pokonać dopiero po dogrywce, unikając na szczęście rzutów karnych. Zespół z Afryki przebrnął przez fazę grupową po dwóch remisach i zwycięstwie nad Nową Zelandią, a w fazie pucharowej pokonał po konkursie rzutów karnych Australię. Egipt bardzo chce dzisiaj historycznego zwycięstwa, no i ma w swoim składzie Mohameda Salaha. Początek tego spotkania o godzinie 18, a o 22 Szwajcaria zagra z Kolumbią.
0: To Krzysiu, wpadasz do nas na mecz? Będziemy oglądać tutaj w studiu?
1: Jasne. Jak zapraszacie i odpalacie ten wielki telewizor, to
0: tak.
2: Zapraszamy, dysponujemy wodą z kranu i
0: i kawą też.
2: I tym przeterminowanym jogurtem z lodówki. Dobrze.

0: Kierowca.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: reklama.
1: Złocisty ziemniak z pola przybywa i swoim smakiem wszystkich zdobywa. Na puree, frytki i placki chrupiące. Na każdą porę danie kuszące. Kupuj na wagę, korzystaj ze smakiem, a każdy posiłek będzie przysmakiem. Tylko teraz ziemniak jadalny wczesny jedynie złoty 49 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji złoty 99. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Uwaga! Praca szuka fachowców. Jeśli jesteś kierowcą kategorii C+E, gotowym do pracy na budowach, operatorem koparki lub brygadzistą sieci wodno-kanalizacyjnych, firma MaxBau, zatrudniająca przeszło 300 osób, ma dla Ciebie pracę na swoich budowach w Polsce i Niemczech. MaxBau to stała praca, przyjazna atmosfera i wysokie zarobki w euro. Szukasz pracy? Zadzwoń do MaxBau. 516-106-516. 516-106-516. www.maxbau.eu.
8: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
9: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
10: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
10: Bo w Media Ekspert taniej masz.
12: Dzisiejsze triumf ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku kiełbasa myśliwska, kraina wędli.

0: 30 gramów, 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą napój gazowany Coca-Cola lub Coca-Cola 0,500 ml. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Biedronka!
1: I po reklamie.

0: Podlasie 97,5 FM.
1: Wieczór w Białymstoku nie przyniesie żadnych spektakularnych zmian w pogodzie. Ma być pochmurno, deszczowo i wietrznie. A na termometrach w Białymstoku zobaczymy w okolicach 15-16 kresek. Noc też ma być deszczowa, no i będzie to chłodna noc. Bo z tych najświeższych prognoz synoptyków wynika, że temperatura spadnie do 11 stopni. A co jutro? Jutro na termometrach wartości nadal poniżej 20. No i nadal będą potrzebne parasole. Środa, tak jak i druga połowa tygodnia, ma być deszczowa.

0: Sponsorem konkursu wakacyjnym Śni jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
1: Jak są wakacje, to różne myśli mogą się pojawiać. O to was pytamy w kanale nadawczym po godzinie 17. No i z nami jest już Kamila. Cześć Kamila.
2: Cześć, cześć.
1: Pamiętasz ten moment, jak cię poprosiliśmy, znaczy w zasadzie wszystkich słuchaczy, żeby się zatrzymali i o czymś pomyśleli? To o czym ty pomyślałaś wtedy?
2: Pomyślałam o Lodzi w swoim nowym mieszkaniu, gdyż oglądałam zdjęcia na telefonie i prosiłam tatę, żeby zrobił mi, rozrysował to, ile, który pokój, ile ma metrów. I zwróciłam uwagę na Lodzie, która na rysunku jest prostokątem.
3: Aha.
2: A mam zdjęcia nawet tego mieszkania i ona nie jest prostokątem.
3: A czym ona jest?
1: Co to za kształt?
2: Najłatwiej to określić literką L.
3: Czyli L jak Loggia po prostu.
4: Coś tam tak, jeszcze wystaje.
3: Ma to sens w sumie,
2: no,
3: jakby na to nie spojrzeć.
2: Nie wiem, czy jest taki kształt, taka figura.
3: Jest, jest. To mi pani na matematyce mówiła. To jest kółko, kwadrat, prostokąt i
4: Loggia.
2: I Loggia. Nic zaokrąglonego nie ma.
4: Kamila, będzie na pewno piękny czas spędzony na balkonie jeszcze w te wakacje, ale oprócz balkonu to ty się możesz też wybrać, słuchaj, do Energylandii, bo 4 bilety mamy dla ciebie.
2: Super.
3: Energy Loggia.
4: To jest no, twój plan na wakacje.
3: Zapraszamy. 4 wyjściówki są twoje, zbieraj ekipę, jedziesz. Super. I gwarantujemy doskonałą zabawę.
2: Super. Dziękuję bardzo.
0: Sponsorem konkursu wakacyjnym Śni jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: duża.
1: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
0: To co?
1: To do MediaExpert.
2: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
3: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Co jest ekstra?
5: Do tego się słucha.
6: Co jest hitem?
7: To ma potencjał.
4: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie co dobre. Hot Dance Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00 tylko w RMF Max.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia.

0: Z magazynem energii i inteligentnym zarządzaniem. Płacę grosze.
1: Myślałem, że to i tak niewiele daje.
0: W Promień Energii doradzili mi system, który ładuje prąd w tańszej taryfie, a korzystam z niego, jak prąd jest droższy.
1: A dotacje?
0: Załatwili mi aż 18 tysięcy. Skorzystałem też z ulgi podatkowej. A do końca sierpnia mają promocję. Klimatyzacja za 1 zł.
1: Daj numer.
0: 530 944 444.
2: I po reklamie.

0: Podlasie 97,5 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów BSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
3: RMF Max Podlasie, mokry to wtorek. Zmieni nam się, ale dopiero jutro, może pojutrze. Dzisiaj maksymalnie w okolicach 15 stopni było na termometrach, odczuwalna 14. Ciepło i mokro, niekorzystny biometr, 1004 hektopaskale. Taka sytuacja, która będzie bardzo podobna jutro, bo także jutrzejszy środowy poranek przywita nas deszczem. Może nie dużym, ale rzeczywiście będzie popadywać. 14-15 stopni. Lato wróci do naszego regionu, ale bardziej przy weekendzie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów BSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
4: Podobno jakiś taki front burzowo-deszczowy się przesuwa, więc gdzie nigdzie może łupnąć, my łupiemy jakby co z głośników samymi hitami na maksa, słuchajcie.
5: To brzmi jak bardzo dobry plan na godzinę 18.
6: Tak, ja też łupię w lewym boku.
5: Ale tego nie... w prognozach nie było.
4: Tak.
6: Dlatego jestem zaskoczony.
4: Musisz to zbadać w takim razie. Teddy Swims na dobry początek 18, a to jest kanał nadawczy. Borycka?
5: Kawałek.
6: I Siwek.
5: Wciąż mamy nieustaloną kolejność.
6: Tak, każdym razem.

0: Sugar Babes, Push the Button w RMF Max w kanale nadawczym i tak jak panie poprosiły, tak naciskamy przycisk, który nazywa się Boryna Przyrodnicza, która ma dla nas ciekawostkę. Poprosimy.
1: Niesamowite rzeczy się dzieją, słuchajcie, bo dzisiaj po raz 11 w historii spotkano nad Bałtykiem uchlę azjatycką.
2: Niesamowite. Uchlę?
1: Uchlę.
0: Siwek, cicho, bo my tak naprawdę nie wiemy, co to jest uchla. Narzuć nas na mapę.
1: Uchla azjatycka to jest taki czarny ptak. Ona się różni od uchli zwyczajnej, jakby co, bo te można nad Bałtykiem częściej spotkać. Mhm. Ale uchla azjatycka żyje w dalekiej Azji. Od Jeniseju na wschód. Też nie wiem, gdzie to jest. Tereny lęgowe tych ptaków występują na Syberii, ale też w Mongolii i Kazachstanie. Zimę spędzają głównie na wybrzeżu Kamczatki, wyspach komandorskich, czyli w takich zimnych rejonach. To jest istotne, żebyście wiedzieli mniej więcej, jak sobie te uchle...
0: Dlatego wybrały Bałtyk, to jest jasne wszystko.
1: Uchla azjatycka. To jest ptak, który dziś skradł nasze serca i jedyne, czego nie wiemy jeszcze o niej, to jak ta uchla robi.
0: No kochani, to jest chyba zadanie dla was. Znacie Messenger RMF Max. Prosimy o głosóweczki tamże, jak brzmi uchla. Jak robi uchla?
2: Jak robi uchla azjatycka?
0: Bo... Nad Morzem Bałtyckim.
2: Jak robi uchla polska, to się domyślamy.
0: RMF Max. No i wiemy, jak też robi Lumix.
2: Tak. Bo to nowość od Lumixa, Self-Aware, teraz w RMF Max, a my odpalamy Messengera i czekamy na wasze głosóweczki.

0: Tak nam to pięknie zbudowała klimat i my zostaniemy sobie w takim klimacie, w takim nastroju wyjątkowym, trochę wakacyjnym, trochę morskim. No pięknie będzie, zostańcie blisko radia koniecznie.
1: Uwaga, uwaga, bo zapraszamy Państwa do RMF Max Nature.
2: Uchla azjatycka pojawiła się dziś w Krynicy Morskiej. To jest 11 taki przypadek w historii. One tutaj nie latają. One nad tym morzem w ogóle nie za bardzo, bo one w Azji raczej, gdzieś w dalekiej Syberii. A jednak przyleciała. Dziś było widać czarnego ptaszka, uchlę azjatycką, latającą nad wodami Bałtyku. I stąd nasze pytanie. Jak robi uchla?
1: Doktorzy i profesorowie biologii RMF Max zjednoczyli się na naszym messengerze i dali znać, że uchla brzmi tak.
3: Uchla, uchla, uchlał się znowu.
2: I jest mówią po polsku.
0: Wyjątkowa uchla, która przybyła do Polski celem wieczoru kawalerskiego. Na przykład.
2: Ale też przy okazji miała rozmówki jakieś widocznie uchlopolskie. Bo...
0: podstawowe, tak.
1: Ale uchla nie jedno ma imię i uchla też nie jeden ma głos, drodzy państwo.
0: Ale ona na tej samej imprezie jest.
1: No tak, ewidentnie.
2: A to co? To one stadem przyleciały po prostu.
1: Ale to jest fascynujące.
2: Stadem taniej, słuchaj. Z tej Syberii, no to jakby faktycznie.
1: Z jakiegoś powodu wypowiadają własne imię cały czas. To jest też zagadka natury.
0: Ja wiem czemu. One to robią dlatego, że my nie znamy uchli i musimy je zapoznać bliżej, tak?
2: Właśnie, bo one to są rzadko. Uchla azjatycka. Jak robi uchla azjatycka? Czekamy na wasze kolejne głosówki na messengerze RMF Max.
4: Ogłoszenie RMF Max.
5: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
6: Kto jak to, ale Szwedzi znają się na robieniu mocnych EDM-owych tracków. To Axwell i Bon jeszcze w propozycjach z numerem Whatever Turn You On, ale być może już niebawem usłyszymy ich w naszej elicie. rmfmax.pl, tam możecie głosować na tego festiwalowego bangera.
5: Hobbens Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Piotrek Świderski.
4: Ogłoszenie RMF Max.

0: Wchodzi Krzysztof Chwaliński do studia i mówi: Jezu, widzicie to, co się dzieje?
1: A my tym nie widzieliście.
2: Nie,
1: a
2: bo my...
0: Bo my mieliśmy akurat wyłączoną telewizję, bo tutaj też zajęci jesteśmy programem, prawda? Ale Krzysiu właśnie trzyma rękę na pulsie mundialu.
2: Tak jest, my na uchrami azjatyckimi byliśmy zajęci, a tu takie rzeczy się dzieją w mistrzowskim fleszu sportowym. Wszystkie szczegóły teraz.
1: Co oni tam psikają tam?
0: Ja nie wiem, co oni psikają. Krzysiu, co oni psikają? Powiedz nam.
3: Będzie chyba rzut wolny, o ile rzut karny, bo...
1: A, i to się teraz szprejuje?
3: Dobrze.
1: Okej.
3: To po kolei może. Od 30 minut w Atlancie trwa starcie Argentyny z Egiptem. To mecz o ćwierćfinał piłkarskich mistrzostw świata i od początku mamy mnóstwo emocji. Yasser Ibrahim już w 14 minucie wykorzystał podanie po rzucie rożnym, huknął w światło bramki i zdobył dla Faraonów pięknego gola. W 19 minucie Argentyna mogła wyrównać, bo spóźniony Hassan przewrócił biegającego w pole karne Argentyńczyka i francuski sędzia bez wahania pokazał na 11. Do karnego podszedł Lionel Messi i pokazał, że nawet najlepszym czasami nie wychodzi. W Atlancie po 30 minutach Argentyna przegrywa z Egiptem 0-1. Z całą pewnością gorąco będzie już do końca tego spotkania. O 22 mecz Szwajcaria-Kolumbia. To jeszcze przypomnijmy, do tej pory awans wywalczyło 5 zespołów z Europy. Francja, Hiszpania, Belgia, Norwegia i Anglia, a także afrykańskie Maroko. A w meczu Argentyna-Egipt, odwracam się, nadal 0-1.
0: Nadal 0-1, tak. Egipt prowadzi, 31 minuta. Czekamy, co się wydarzy dalej i będziemy wam na bieżąco dawali oczywiście znać. Ale przyznaj się, Krzysztof, komu kibicujesz? Lionel w sercu, czy jednak
3: tak,
0: Egiptowi?
3: Chyba tak. Chyba chciałbym, żeby Argentyna...
1: Wiesz co, zastanów się, bo jak będziesz chciał pojechać na wakacje do Egiptu...
3: To jest dobra podpowiedź.

0: cztery pory roku mamy, a uchla azjatycka wybrała właśnie tę jedyną, żeby pojawić się nad Bałtykiem. Co za piękne czasy.
1: Co za piękny czas, dokładnie tak jak zaśpiewał Wiktor Waligura w tej piosence. Zapraszamy znów do RMF Max Nature.
2: To ja szybko przypomnę, uchla azjatycka, ptak tak rzadko spotykany w Polsce, że tylko 11 razy go widziano, pojawił się w Krynicy Morskiej, na Mierzei Wiślanej. Ptak czarny, który zazwyczaj czas spędza
3: już, Krysia,
2: w Japonii.
3: Krysia,
0: on jest opalony, okej?
2: I nie wiemy jak robi,
1: Pani,
2: ale zapytaliśmy
1: Krysiu,
2: was.
1: Już, no właśnie, już wiemy jak on robi, posłuchajmy tego.
0: To jednostka bardzo młoda, osobnik, który ewidentnie poszukuje znajomych.
2: Samiczka.
0: Tak.
3: Ćwir, ćwir. Ćwir, ćwir.
0: A tu nam się koleżka odłączył od wieczorka.
1: Niech ta samiczka ucieka przed tym drugim egzemplarzem, bo jak oni się naprawdę... Nie, to jest, będzie zła para, to nie można.
0: Ale może uchli będzie więcej w Polsce.
2: Okres godowy?
1: No to na pewno.
2: Jakby zachęca.
1: Jak robi uchla? Messenger RMF Max, dajcie znać.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
9: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
10: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
11: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
14: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: I po reklamie.

0: na tarasie.
1: Na dziko.
0: Na leżąco.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Podlasie 97 i 5 FM.
4: RMF Max Podlasie, mokry to wtorek. Zmieni nam się, ale dopiero jutro, może pojutrze. Dzisiaj maksymalnie w okolicach 15 stopni było na termometrach, odczuwalna 14. Ciepło i mokro, niekorzystny biometr, 1004 hektopaskale. Taka sytuacja, która będzie bardzo podobna jutro, bo także jutrzejszy środowy poranek przywita nas deszczem. Może nie dużym, ale rzeczywiście będzie popadywać. 14-15 stopni. Lato wróci do naszego regionu, ale bardziej przy weekendzie.

0: To DJ Regard Ride It w RMF Max. To jest kanał nadawczy. My cały czas w całkiem niezłych nastrojach, takich lekko wakacyjnych, i w kierunku wakacji też was chcemy teraz zabrać.
1: Tak jest, słuchajcie, bo... Uchla azjatycka cały czas w naszych myślach. Uchla azjatycka, która pojawiła się dziś nad Bałtykiem. Bardzo rzadko się zdarza ta sytuacja. To chwyciło nas za serce i was również, bo głosówki na Messenger RMF Max z tym, jak robi uchla, cały czas spływają.
2: Łuku, łuku, łuku, lele. Łuku, łuku, łuku, lele. Ulele, ulele.
0: Ta uchla ma na imię Tamara. I pragnie nas uleczyć.
1: Klaudia, dziękujemy za tę interpretację uchli azjatyckiej. Jeszcze trochę i ta uchla zacznie śpiewać łaka łaka, więc dajmy im po prostu trochę więcej czasu w Polsce.
0: Ale uchla na takim stadionie to by było coś. Mhm.
3: Ja nie mam nic więcej do dodania. Natura jest po prostu zachwycająca.

Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.

0: 99 groszy tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
1: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do środy z kartą Moja Biedronka. Lody w rożku Duna Duo 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka!
5: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
6: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise en Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapelusz

0: Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: I po reklamie.

0: Podlasie 97,5 FM.
1: Mokry wtoreczek, mokra śródunia, mokry czwarteczek, ale temperatury do góry, no i w piątek też popada dosyć mocno, w sobotę też pojawi się deszcz. To będzie taki podlaski tydzień deszczu, ale temperatury do góry, bo w sobotę 20 stopni. Zdecydowane lato wróci na Podlasie w niedzielę. 25 stopni, pełne słońce. W poniedziałek też bardzo ładnie, ale tutaj mają pojawić się burze. Następny tydzień zdecydowanie lepszy, chociaż z tego co widzę po tych piorunach, dość dynamiczny. Teraz 1015 hektopaskali, jutro podobnie na Podlasiu.
2: Szybki update meczowy.
3: Co
2: Argentyna,
3: ty chcesz update'ować, człowieku?
2: Egipt 0-1. Faraonowie, bo tak to się ładnie tutaj panowie komentatorzy tak nazywają, prowadzą z drużyną Messiego.
3: Słuchaj, nazywają, bo widzieli, jak faraonowie skaczą na stadionie, także nic kreatywnego, sorry. Tak,
2: ale jest. Naprawdę faraonowie
3: tak?
2: Są na tryb. Faraonowie tańczą.
4: A my razem z nimi i za chwilę tą drugą połowę też odpalimy, oczywiście, żebyście byli na bieżąco. Co jak gdzieś jedziecie. A to jest kanał nadawczy w RMF Max. Borycka,
3: kawałek.
2: Siwek.
4: Coraz lepiej jest.
2: Jesteśmy coraz lepsi.
3: Cieszą nas małe rzeczy, naprawdę.
4: A na dalej tak to w głośnikach, a my za chwilę jeszcze do maturzystów tegorocznych się zwrócimy, bo słuchajcie, jest sprawa ważna. Bądźcie blisko.

0: Wakacje są w RMF Max, 10 po 7 i na Imore Nito przed momentem na antenie. Trochę z tego wakacyjnego klimatu się wyrwiemy na moment, bo maturzyści się muszą wyrwać, gdyż jutro o 8.30 poznają wyniki swojego egzaminu dojrzałości.
1: No właśnie, więc teraz miło, fajnie, sympatycznie, a jutro o 8.30 będzie horror w całej Polsce. Mm-hmm. Będą straszne nagłówki, a my chcemy już was uspokoić teraz i powiedzieć wam już teraz, czy zdaliście, czy nie. Od tego macie w końcu kanał nadawczy, bo my wiemy takie rzeczy wcześniej. Więc tutaj, drodzy maturzyści tegoroczni, prośba do was. Głosóweczka do RMF Max. Wystarczy nam pierwszy wers inwokacji, że nam nagracie i na tej podstawie ocenimy, ile procent z matury macie.
2: Tak. Nasza wykwalifikowana kadra wróżbitów zajmie się tym i sprawdzalność takich prognoz, takich wróżeb jest...
1: Wróżeb nawet, tak.
0: No, widzę, że tutaj z polskiego to takie...
1: 120%.
0: 120%.
2: Także. Wróżeb. Rzeczywiście źle powiedziałem.
0: No trudno.
1: Słuchajcie, ale za to... my odczytujemy wróżby, rzucamy gusła, co tak. Trzeba, to zrobimy, ogarniemy.
0: Na szczęście Michał nie zdaje, Michał ocenia, więc śmiało możecie zaufać. Głosówka na Messenger RMF Max. Pierwszy wers inwokacji potrzebujemy.

0: Somber, 12 to 12, czyli wiemy, na ile zdał maturę, ewidentnie 100%, jakby nie patrzeć, jakby nie liczyć z lewa na prawo, z prawo na lewo, wszystko się zgadza.
1: 12 na 12 punktów, nie wiem, co
0: bardzo
1: to była
0: dużo
1: za matura, ale jakaś taka strasznie szybka i krótka.
0: Zazdrościmy.
1: Pewnie ta tegoroczna była trochę trudniejsza, ale mamy już pierwszych kandydatów, którzy chcieliby się dowiedzieć, na ile zdadzą. Jutro wyniki o 8:30, a my będziemy wróżyć z pana Tadeusza.
2: I przyszła pierwsza próbka inwokacji, z której zamierzamy wywróżyć jutrzejsze wyniki.
3: Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie.
2: Uwaga, wrzucamy to na wróżbomat.
1: Natalia jest powalona absolutnie lektorskim głosem naszego słuchacza.
0: Przepraszam, ale...
2: Wróżbomat nam się zagotował troszeczkę.
0: Nie, no bo ja sobie przypomniałam, aż wiecie, pana Tadeusza z Żebrowskim.
1: Tak.
0: Wow.
1: No, można, mogą kolanka zmięknąć.
0: Mrówki mnie obeszły całe. Naprawdę.
1: No to ile dajesz procent?
0: Ja myślę, że stoi serduszko.
2: No, to jest stuwa. Ale to jest ten, co wyszedł z matury i mówi... Nie, ja to się w ogóle nie uczyłem, nie, i to chyba tak kiepsko poszło.
1: I potem 100% na rozszerzonej, wiemy dobrze,
2: tak,
1: jak to jest.
2: Ja nie wiem jak, ja się w ogóle nie uczyłem.
0: No mega, to był fart, to
1: mega,
0: był fart.
1: Mega proste, akurat lalkę czytałem, także...
2: Do snu, bo mi się nudziło.
1: Messenger RMF Max, nagrywajcie swoją inwokację głosówką, a my będziemy wróżyć, ile wam wyjdzie na maturze.
4: Max. Ogłoszenie RMF Max.
5: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
6: Kto jak to, ale Szwedzi znają się na robieniu mocnych EDM-owych tracków. To Axwell i Bon jeszcze w propozycjach z numerem Whatever Turn You On, ale być może już niebawem usłyszymy ich w naszej elicie. rmfmax.pl, tam możecie głosować na tego festiwalowego bangera.
5: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Piotrek Świderski.
4: Ogłoszenie RMF Max.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeated. I właśnie o powtórkach też co nieco teraz będzie w mistrzowskim flashu sportowym, prawda, Krzyśku?
1: Tak jest.
2: No bo oglądamy sobie i emocjonujemy się tym, co się dzieje w Atlancie. Argentyna z Egiptem gra, już było 2-0 przez chwilę, jednak bramka anulowana, jest znów 0-1, ale nie zabierajmy tutaj roboty Krzyśkowi, bo właśnie po to przyszedł nam opowiedzieć. Mistrzowski flash sportowy, Krzysztof Chwaliński, zapraszamy.
1: No więc w Atlancie niespodzianka. Argentyna od 14 minuty przegrywa z Egiptem 1-0. Starcie o ćwierćfinał mundialu. W 58 minucie drugiego gola dla Egiptu strzelił Hassan, ale bramka nie została uznana, bo wcześniej, jak pokazał VAR, Egipcjanie faulowali. Argentyna też ma sporo bardzo dobrych sytuacji, ale w bramce dzisiaj bohater Egiptu, Mostafa Schober.
3: W 21 minucie, gdy zespół z Afryki prowadził już 1-0 po golu Ibrahima, rzut karny miał Leo Messi. Tym razem kapitan reprezentacji Argentyny nie wykorzystał jednak jedenastki. Świetnie wyczuł intencję strzelającego właśnie Schober. No a dla Messiego to już drugi niewykorzystany rzut karny na tym mundialu. Bramkarz Egiptu jeszcze w końcówce pierwszej części meczu świetnie interweniował niemal w 100% sytuacjach, które mieli Argentyńczycy.
1: Mówił Wojciech Marczyk, wciąż aktualnym mistrzem świata. Zostało trochę ponad 15
2: minut. Krzysiu, musimy cię przerwać. Jest bramka dla Egiptu, jest 2-0.
0: Za twoimi plecami to się stało. Wow.
1: No więc tak czy inaczej, kilkanaście minut mają aktualnie mistrzowi świata na odwrócenie losów tego spotkania. Dziś o 22 zagrają jeszcze Kolumbijczycy i Szwajcarzy. 2-0 Egipt wygrywa z Argentyną.
0: Oni płaczą, ja płaczę. Świat płacze.
2: Argentyno, co ty robisz? Chciałoby się odpowiedzieć, ale nic, zasiedzę sobie, nic się nie dzieje.
4: Messi właśnie po prostu pokiwał głową z niedowierzaniem. No ale zobaczymy, jeszcze pół godziny. Wszystko się może zdarzyć.
2: A tu puk, puk, męskie granie, orkiestra w RMF.

0: Doskonale brzmią razem Bibi Rexha i David Guetta w RMF Max. Maturzyści już pewnie z lekkim stresikiem. Jutro wyniki matur, a my dzisiaj wróżymy. Wróżymy z inwokacji pana Tadeusza. Jak tę maturę zdacie? No i mamy kolejnych chętnych.
1: Ja pragnę jeszcze tylko dodać, że najpiękniejsza w tym wszystkim jest rzecz, że wy mówicie inwokację, a my oceniamy od razu wszystkie matury. I z polskiego, i z matematyki, angielskiego, z informatyki też. Co zdawaliście, to oceniamy.
2: No to posłuchajmy kolejnej próbki.
3: Litwo, ojczyzno moja, tyś jest jak zdrowie. Wiela cię czacenić, ten tylko się dowie. Kto cię straci?
2: Wrzucamy na wróżbomat. No i sprawdzamy. Co mówi wróżbita?
0: No, ja bym tutaj jednak, mimo wszystko, mimo tego, że powiedziane bardzo ładnie, to wykryłabym pewne nieprawidłowości.
1: No właśnie, nomenklaturą mundialową poprosimy o VAR.
2: Poprosimy o analizę VAR kluczowego fragmentu.
3: Ten tylko się dowie. Kto cię straci?
0: Nie wiem, czy było słychać, więc może jeszcze powtórzmy.
2: Jeszcze sprawdźmy dokładniej.
0: Dokładniej.
3: Kto cię straci?
2: Słychać wyraźnie. Słychać podpowiedź. Słychać, że było głosy. Ściągane. Słychać głosy w tle. Tam w szóstej minucie słychać te podpowiedzi.
0: Szepty. Mhm. No cóż, to by oznaczało unieważnienie, ale no mamy nadzieję, że mimo wszystko chociaż 30% będzie zdane, bo powiedziane było ładnie, no a to, że ściągał...
2: Nie, powtórka.
1: Zero litości.
2: Absolutnie, nie. To jest... Decision is red card.
0: Decision? Yes. Decision? No dobra,
2: niestety.
0: Co zrobić?
2: Decision also is prognoza pogody za moment w RMF Max. Posłuchajcie, zostańcie z nami.
4: Reklama. Bo w Media Expert taniej
5: masz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz.
6: Licealne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku zaprasza na bezpłatne kierunki medyczne. Technik masażysta, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Zdobądź zawód za darmo i dołącz do grona ekspertów. Wybierz szkołę z perspektywami. Bezpłatne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku. Szczegóły na ekspert-edu.pl.
7: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.

0: leżąco.
1: Na słodko.
0: Na długie wieczory.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Podlasie 97.5 FM.
4: Mokry wtoreczek, mokra śródunia, mokry czwarteczek, ale temperatury do góry, no i w piątek też popada dosyć mocno, w sobotę też pojawi się deszcz. To będzie taki podlaski tydzień deszczu, ale temperatury do góry, bo w sobotę 20 stopni. Zdecydowane lato wróci na Podlasie w niedzielę. 25 stopni, pełne słońce. W poniedziałek też bardzo ładnie, ale tutaj mają pojawić się burze. Następny tydzień zdecydowanie lepszy, chociaż z tego co widzę po tych piorunach, dość dynamiczne. Teraz 1015 hektopaskali, jutro podobnie na Podlasiu.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

0: modelki wakacyjnie grają w RMF Max i bardzo dobrze, bo wakacje cały czas są, chociaż może nie widać, może nie czuć.
1: Doceniajmy,
0: ale my robimy wszystko, żeby było dobrze.
1: Bo może ich też nie być i...
0: Właśnie.
1: I
0: wtedy będziemy płakać, tak?
1: No właśnie.
0: A teraz to po prostu można w karty pograć i też jest okej.
2: Okay. I mądrego to dobrze posłuchać, no?
1: Miłego to mądrze posłuchać, dokładnie. Dziękujemy pięknie za dzisiejszy kanał nadawczy. Michał Siwek.
0: Justyna Borycka.
2: Natalia Kawałek.
0: No i co? Do usłyszenia jutro. Cześć.
3: A co tam na Podlasiu dzisiaj? Może nie dzisiaj, ale w najbliższy weekend, no i w najbliższym czasie. Letnie baseny. Macie ochotę w Płonce Kościelnej sobie popływać? No to już od końca czerwca, tak, do końca sierpnia można korzystać. Są turnieje, wyścigi, oczywiście rekreacja, zawody planszówki, duża ilość sportu. Baseny letnie w Płonce Kościelnej mocno zapraszają. Koncerty miejskie, imprezy, granie na żywo. Sanach w Białymstoku, najbliższy piątek. Czy już macie bilet i będziecie dobrze się bawić? No chyba, że macie ochotę 19 lipca pojawić się na czwartym jarmarku drohiczyńskim. Tak jest, Drohiczyn zaprasza na Targową 1 już 19 lipca. Jeśli chodzi o kluby i imprezy taneczne, no to można wybrać się na przykład do Sky Klubu. Mają urodziny, robią Before w piątek, a w sobotę pojawi się DJ Gola, Wojtek Gola za konsoletą. Wojtku, życzymy ci powodzenia, będzie duża ilość zabawy. No i fajna promocja od lokalu, bo w najbliższą sobotę do 23 wszyscy wchodzą za darmo z okazji urodzin Sky Klubu. Bawcie się pięknie na Henryka Sienkiewicza 3, właśnie w Białymstoku.
4: Reklama.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Z klimą to nigdy nie wiadomo. Albo cię oziębi, albo cię przeziębi.
8: A Ekstra Pensja od Lotto przywita cię ciepło co miesiąc przez 20 lat. Graj w Mega Pensję, by co miesiąc dostawać 15 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Nowy sezon programu LOL, kto się śmieje ostatni, gromadzi najzabawniejszych polskich artystów i komików w jednym pokoju. Ale nikomu nie wolno się śmiać. I to przez całe 6 godzin. Tym razem o twój dobry humor zadbają Kasia Bujakiewicz, Kacper Ruciński, Jano, Vanessa Aleksander, Tomasz Kot, Mariuszka Łamaga, Tomek Karola, Klaudia Halejcio, Michał Sikorski, Ewa Kasprzyk.
10: Tu jest jakby luksusowo.
9: Nazywam się Cezary Pazura. Oglądaj najnowszy sezon LOL od piątku na Prime Video.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: I po reklamie.

0: leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
0: Jak pierwsza godzina urlopu. Tak brzmi lato na maksa.
2: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
3: To mistrzowski flash sportowy w RMF Max. Krzysiek Chwaliński, witam raz jeszcze. Argentyna-Egipt to końcówka tego meczu. Na razie wygrywa Argentyna 3-2 w 14 minucie. Pierwszą bramkę dla Faraonów strzela Yasser Ibrahim. W 75 minucie drugiego gola dla Egiptu. Do siatki pakuje Mostafa Zico. Dopiero w 78 minucie bramkę kontaktową dla Argentyny. Głową zdobywa Cristian Romero i od tego momentu nadal aktualni mistrzowie świata mocno przyspieszają. Na zegarach 83 minuta i Messi precyzyjnym strzałem wyrównuje i wszystko zaczyna się od początku. W 92 minucie Fernandez wbija trzecią bramkę dla Argentyny i patrzymy, jest 3-2, nadal wygrywa Argentyna. To już jest sama końcówka tego meczu. Obok zdobywców bramek dla Egiptu bohaterem dzisiejszego spotkania na pewno, z całą pewnością będzie bramkarz Egiptu Mostafa Shobir. A dziś o 22 zagrają jeszcze Kolumbijczycy i Szwajcarzy. Ten mecz, jak już powiedziałem, o godzinie 22. Ja jeszcze spoglądam na telewizor. 3-2 nadal wygrywa Argentyna.
4: Jestem. Piotrek Świderski, witajcie tutaj cały czas RMF Max i wtorkowa wakacyjna lista Hobbends w tygodniu po 20, jak zwykle w wydaniu ekstra, czyli najlepsza dycha waszych obecnie ulubionych hiciorów. Będą też oczywiście nowe propozycje, więc róbcie głośniej radio i lecimy z tematem.

0: A dzisiejsze zestawienie otwierają Ale Farben i René Miller w singlu Body Talk.
1: Numer 10.
2: Welcome.

0: Wyspach ten numer podbija już praktycznie wszystkie radiowe listy przebojów. Czy tak samo będzie z naszą Hot Bands listą? The Kid Laroi i Kelani na wakacje prezentują remix numeru Girls i czekajmy na wasze głosy w propozycjach na rmfmax.pl. A jak już tam będziecie, to przy okazji możecie sobie sprawdzić inne świeże bity od m.in. szwedzkiego duetu Jubel czy włoskiego trio Meduza. Zagramy je jeszcze dzisiaj na pewno, ale teraz czas na miejsce 9 wtorkowego notowania. Tutaj mocny awans z miejsca 30. Bledka w singlu Tańcz.
1: Sponsorem programu Hot Bands jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl. Na

wiem jak bardzo, ale chyba konkretnie musiała narozrabiać Becky G, że tak tego tatusia przeprasza. Sorry papi, Topic i Becky G w RMF Max, to nasza wtorkowa ósemka na liście Hot Bands Extra. No i mogę wam zdradzić, że to nie jedyny afrohausowy kawałek w dzisiejszym zestawieniu, ale teraz wracamy jeszcze do poczekalni, bo tutaj właśnie grzecznie sobie siedzi szwedzki duet producencki Jubel ze swoim nowym nagraniem Ocean House. Dajcie głośniej, bo to może być jeden z soundtracków tegorocznego lata.

0: właśnie tworzy Moonlight, DJ i producent mieszkający obecnie w LA, który uwielbia gatunek, jakim jest Speed Garage i jak słychać, mocno z nim sobie eksperymentuje. Jego Alabama Ten na ficie z Fordo to dzisiejsza siódemka na liście Hot Bands. Bądźcie blisko RMF Max, bo zaraz sprawdzimy, gdzie we wtorek wyląduje Dawid Podsiadło ze swoim sezonem.
1: Sponsorem programu Hot Bands jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Reklama.
3: No szarpte palmę i będziesz mieć kokosy.

0: 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Marian,
6: a
5: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24, 39.
10: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
13: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
14: I po reklamie.

jest świeżo i naprawdę przyjemnie, ale czy Silence, czyli nowy kawałek od ekipy Meduza, powtórzy sukces Bad Memories? Na tę odpowiedź jeszcze będziemy musieli chyba chwilę poczekać. Tak samo jak to włoskie trio czeka na wasze wsparcie w propozycjach do naszej listy na rmfmax.pl. No to słuchajcie, pora otworzyć pierwszą piątkę wtorkowego Hopbenca. Tutaj gość, który dopiero co miał koncert na tegorocznym Openerze w Gdyni. Być może ktoś z was był i słyszał ten kawałek na żywo. Teddy Swims, jego pan wszystko wiedzący, Mr. Know It All.

0: serce.
1: Metzner się nie zatrzymuje i po hitowym Gotham ma dla nas nowy singiel Kim Jestem. Podobnie jak wcześniej, beat dla niego wyprodukował Hotel Torino, kolektyw producencko-songwriterski, który również współpracuje z takimi polskimi artystami jak m.in. Margaret, Sarah James czy Oscar Sims. Naprawdę zdolne chłopaki, o których mało się mówi. To teraz równie zdolny południowoafrykański DJ i producent Shimza, który w ten weekend wystąpi w Łodzi podczas festiwalu Audio River. Jego Fire Fire dziś otwiera nasze top 3.
2: RMF Max 3, numer 3.

Brzmią wakacje 2.26. Kawałek idealny na plaży, ale też na klubowym parkiecie zrobi robotę. My Place prezentują Josh Baker i Poppy Buscombe w RMF Max. Jeśli zarazili was swoim letnim vibe'em, to znajdziecie ich w propozycjach na rmfmax.pl. Wcześniej przed nimi mieliśmy jeszcze miejsce drugie, na którym dziś David Guetta, Alok oraz reggae band Stick Figure z remiksem Run Run River, Angels About Me. A teraz czas na tych najlepszych dzisiaj. Jest ich trzech, a w każdym ta sama rapowa krew. Gibbs, Kukon i Jonathan w singlu Ty Masz to wtorkowy numer jeden na liście Hot Bands Extra. One. One. One. One. One.

0: No i już wszystko jasne. Gips, Kukon i Jonathan wracają na szczyt listy Hot Bands. Są z nami już 7 tygodni i coś czuję, że jeszcze trochę zostaną. Wy też zostańcie, bo zaraz sprawdzimy najciekawsze opcje na wyjście z chaty w tym tygodniu, a po 21 już w duecie z DJ-em Sopranem odpalamy zmiksowane Max Party.
1: Tu RMF Maxa Podlasiu, a teraz będzie o pięknych bitach, bo duża ilość klasyki, house'owej klasyki, super klasyki i nowego bitu Ortiz za konsolatą imprezy Music Sounds Better With You, a wszystko na Warszawskiej 6 w Białymstoku oczywiście. Zapraszamy na imprezę na najbliższą niedzielę. Można sobie potańczyć w zmianie klimatu, zresztą w zmianie klimatu dzieje się naprawdę bardzo dużo, o czym na bieżąco informujemy. Jutro pop quiz o piłce nożnej, to tak na czasie. Ranko, ukulele, w Białymstoku w piątek, także Top of the Top i wspominana impreza sobotnia Music Six Sounds Better Review. A jak lubicie Michała Goralewskiego, to Tribut to Michał pojawi się w piątek 17 lipca. Koncertowo w Sanach na stadionach, tak? Białystok będzie śpiewał jej przeboje w najbliższy piątek. Będzie można pośpiewać i dobrze się pobawić, a widzę duża ilość promocji dla kobiet. Rokoko zaprasza także w najbliższy weekend. W piątek i sobotę na Legionowej bawione jest w Białymstoku. Pięknej zabawy życzymy.
2: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Ale ten cień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
6: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
8: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899

0: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
1: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
3: I po reklamie.

0: 97 i 5 FM.
1: To mistrzowski flash sportowy RMF Max. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. Ależ to był mecz, ależ to były emocje. Argentyna była blisko pożegnania się z mundialem. Do 78 minuty ekipa Messiego przegrywała z Egiptem 0-2 w meczu o ćwierćfinał. Egipt grał mądrze, sprytnie, bez strachu, bez kompleksów. W 14 minucie pierwszą bramkę dla Faraonów strzelił Yasser Ibrahim. W 75 minucie drugiego gola dołożył Mostafa Zico. Ostatecznie jednak to aktualni wciąż mistrzowie świata pokonali dzielnych Faraonów 3-2.
2: Te bramki dające awans zdobyli w drugiej połowie Romero, Messi i Fernandez. Oni w tej końcówce meczu jakby się nakręcili, jakby się pobudzili i poczuli, że są blisko pożegnania z mistrzostwami świata. No i to ich napędziło.
1: Mówił Wojciech Marczyk, a w tym

ostatnio w sobotę zagrał świetnego seta na festiwalu Beats for Love w czeskiej Ostrawie, a dziś kończy naszego pierwszego seta we wtorkowym Max Party. To rzecz jasna, Alesso, jego Heroes. Na dobry wieczór po 21 w RMF Max. Piotrek Świderski i DJ Sopran, kłaniamy się nisko i do północy zapraszamy na najlepiej zmiksowany wieczór w polskim eterze.

0: Autorskim numerem zadebiutował dopiero 2 lata temu na scenie męskiego grania, a już na swoim koncie ma 1 pełnoprawny album i kolejny pojawi się jesienią tego roku. To Wiktor Waligura z singlem 4 pory roku przed momentem w RMF Max. Gdybyście chcieli usłyszeć jego nowy materiał na żywo, to bilety na październikową krótką trasę o miłości złapiecie już online. Wystarczy tylko trochę poklikać. A my łapiemy dalej hity na Maxa i zaraz miksujemy dalej w Max Party. Zostańcie koniecznie z nami, bo na dekach już czekają Gigi D'Agostino i Dainoro w numerze In My Mind. Max.
1: Reklama. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.

0: bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
7: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
11: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: I po reklamie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec. To

Wczorajsi liście Hopbands mieli miejsce pierwsze, a dzisiaj wypadli tuż poza najlepszą dychę. Na 11 to holenderski duet Another ze swoim house'owym Talk to You w RMF Max. Słuchacie cały czas wakacyjnego Max Party. Do północy tańczymy przy najlepiej zmiksowanych hitach. A teraz słuchajcie, taka specjalna dedykacja dla Moniki od Pawła, który napisał do mnie przed chwilą na naszego maxowego messengera, że bardzo by chciał pozdrowić swoją narzeczoną i przy okazji też usłyszeć Armina tego wieczoru. Nie mam jak wam tego pokazać, ale do wiadomości też dołączył jeszcze ich wspólną fotkę z ostatniego Estate of Trance w Warszawie. No to co, pozdrawiamy Monię od Pawła i gramy specjalnie This is what it feels like, Armin van Buuren i Trevor Guthrie teraz w Maxie.

0: nagranie, jak podkreślił sam autor, jest inspirowane scenami z jego życia. Na błysk i Dawid Podsiadło kończy kolejny set we wtorkowym Max Party w RMF Max. Tegoroczna trasa stadionowa, obrotowy tour również zakończona, więc teraz czekamy na ten obiecany piąty album, na piątego Dawida. A ci, którzy teraz chwilę poczekają i zostaną z Maxem, to w następnym secie usłyszą m.in. rewelacyjny remix Davida Getty dla Milki, Just the Way You Are, więc nigdzie się nie przełączajcie, zaraz wracamy do grania. A teraz ponownie sprawdzimy, gdzie w tym tygodniu warto wyjść z chaty.
1: Konkretna informacja imprezowa, słuchacie RMF Max przy wtorku, ale piątek nam się szykuje bardzo fajny w naszym kraju, bo kolejne festiwale i kolejne festiwale także nad jeziorami, a dwa jeziora to bardzo znany temat, no i mega temat na najbliższy piątek. W Wałczu festiwal dwóch jezior: Mike Witt, Perez, Emily Earhart, Hertz, Roman, Sebastian Mlax, Niewald. To DJ, którzy pojawią się, i wokalistka, którzy pojawią się wszyscy na scenie tego wyjątkowego festiwalu. A to wszystko w Wałczu w najbliższy piątek, już od godzin popołudniowych będzie pogrywane. Duża ilość klubowych bitów i na pewno fajnie zabawicie się nad jeziorami, no bo w końcu jest lato, więc warto by było to wszystko wykorzystać. To najbliższy piątek w Wałczu i oczywiście festiwal dwóch jezior. Rapstacja Festiwal to także dobry temat na najbliższy czwartek. Rusza wyjątkowa edycja, 10. jubileuszowa. Będzie Busta Rhymes i będzie duża ilość rapu i ciężko by było wymieniać, bo tutaj topka, jeśli chodzi o polski mikrofon. Pięknej zabawy także w tym tygodniu tutaj od nas, od RMF Max. Pozdro.
2: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: No szarp te palme i będziesz mieć kokosy.
5: Super! Ekstra! Wygrywasz 1000 złotych!
6: Ale fajnie, bardzo się cieszę.
4: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
10: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Bo w Media Ekspert taniej masz.
12: I po reklamie.

razem z panią kapitan Roxy wypłynęliśmy na szeroką wodę w RMF Max. RMF Max. Tak, witam się z wami już po 22, albo w sumie dopiero, w końcu są wakacje, sezon urlopowy trwa w najlepsze, a my do północy w Max Party miksujemy wam same największe sztosy. My, czyli Piotrek Świderski przed Majkiem i DJ Sopran za konsolą. Siemanko, ponownie witamy szczególnie tych, co dopiero od niedawna razem z nami. No i co, pora dorzucić jeszcze bardziej do tego naszego muzycznego, maksowego pieca. Axwell ze szwedzkiej mafii i Bon zrobili takiego bangera, który coś czuję, że będzie grany regularnie na festiwalu Tomorrowland. Największy festiwal muzyki EDM na świecie wystartuje już w kolejny weekend, a to ich Whatever Turns You On. Posłuchajcie.

oni mają luz. Ekipa Szangaj z hitowym La Luz w RMF Max. Dziś, słuchajcie, można sobie również dać trochę luzu od diety, bo w kalendarzu mamy dzień czekolady. Dokładnie 7 lipca wypada takie święto. No i wiem, że trochę późno na jedzenie, pewnie ząbki już umyte, ale taka jedna kosteczka na pewno nikomu nie zaszkodzi. Sopran na przykład dziś do studia przyniósł taką XXL i już nie wiem, jak to się stało, ale magicznie zniknęła przed 22. A tyle tych muzycznych słodkości mamy jeszcze pod dostatkiem. Teraz ekipa męskiego grania, a później m.in. Dua Lipa. Ja się staram.

To kolejny z norweskich producentów, który bardzo się ucieszył z ostatniej wygranej ich reprezentacji nad Brazylią na mundialu. Kygo z kawałkiem Save My Love w RMF Max. No i teraz Norwegowie w ćwierćfinale zmierzą się z Anglikami. Ja tam prywatnie trzymam za nich bardzo mocno kciuki. Ostatnio na Mistrzostwach Świata grali 28 lat temu, więc niech zajdą jak najdalej. Może później nasze chłopaki wezmą z nich przykład i za 4 lata, jak uda im się awansować, zagrają więcej niż 3 mecze. Ale jak na razie to my gramy hity na maksa, teraz El Profesor Bella Ciao w remiksie od Jugela.

Dziś byli najlepsi na liście Hot Bands. To Gibbs, Kukon i Jonathan z singlem Ty masz, nasza wtorkowa jedynka. A jak będzie jutro po 20, to wszystko zależy oczywiście od was. Pamiętajcie, że żeby zagłosować na swoje ulubione hity, wystarczy tylko kliknąć na stronę rmfmax.pl. A tymczasem słyszę, że Sopran już kliknął play na odtwarzaczu, więc ja już się wyciszam i dam wam posłuchać wiralowego Michiko. DJ Gorza, Jason Derulo i Melody. Teraz Max Party. Miksujemy.

0: bo aż 12 lat się zbierali, żeby skończyć ten projekt, ale najważniejsze, że go w końcu wypuścili w świat. Repeat It, Martin Garrix i Ed Sheeran kończą kolejną godzinę wtorkowego wakacyjnego Max Party. Za chwilę w RMF Max lecimy dalej. Męskie granie, Eminem, a nawet Calvin Harris. Taki secik szykujemy dla was na otwarcie 23. Nigdzie się absolutnie nie przełączajcie. RMF Max.
1: Reklama.
2: Hej, zwrotu mocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
3: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
4: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
3: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
1: I po reklamie.

Potężny bicior od Nicolasa Josepha i Tripsa, Hard to be Humble w RMF Max. Taką czesko-polską fuzją witamy was już po 23:00. Cały czas w tym samym niezmienionym składzie Piotrek Świderski i DJ Sopran. Jeszcze do północy kręcimy najlepszą imprezę w eterze. No tak, we wtorek też można. W końcu trwa Lato na Maxa. Pamiętajcie, że już 17 i 18 lipca Lato na Maxa dotrze do Gogolina, województwo polskie. Szczegóły naszej wakacyjnej trasy znajdziecie na rmfmax.pl. A teraz posłuchajcie bardzo wakacyjnej nowości od duetu Switch Disco, Voices.

Ale znaleźliśmy perełkę, co nie? Hearts Keep the Beat, Olly Murs i grupa Rizzle Kicks w RMF Max zagrała właśnie. Słuchajcie, wiemy też, czego Polacy szukają w wakacje w internecie. Z najnowszego raportu opartego na danych z Google'a wynika, że zainteresowanie Mazurami, Tatrami, Bałtykiem i Bieszczetami spadło w tym roku o ponad 30%, ale za to hasło wakacje za granicą zwiększyło się o aż 210%. No tak. Nie każdy może sobie pozwolić na taki luksus i zostać w kraju. Z pozdrowieniami dla tych, co właśnie słuchają nas gdzieś online, nad basenem, na All Inclusive. Bawcie się dobrze. Teraz z Jugelem, jego Moving to the Sun.

Szwedzka Mafia pojawi się w tym roku w Polsce, ale niestety nie w pełnym składzie. Swedish House Mafia, Wait So Long, to na finał kolejnego seta w Max Party. A gdyby ktoś z was już teraz chciał się dostać do finału naszej nowej wakacyjnej zabawy Casa de Palma, gdzie w kokosach czeka m.in. 15 koła, to niech wbija poszczegóły na rmfmax.pl. Za chwilę też wleci nowość muzyczna od Lumixa, Silverware, a teraz już dobrze rozpędzony, dobrze znany Wiktor Waligura i jego 4 pory roku.

to dobrze leci zgodnie z zapowiedzią. Self-Aware prezentuje DJ i producent z Austrii Lumix w RMF Max. Dziś co prawda poza najlepszą dychą na liście Hot Bands, ale pewnie jeszcze do niej nieraz wróci, bo to naprawdę kozackie nagranie. A mega kozaka w to lato zrobił również dla nas Ale Farben, który tym razem do studia zaprosił René Millera. I tak oto powstało Body Talk.

modelkami w głośnikach tak bardzo przyjemnie i wakacyjnie dojechaliśmy właśnie do końca wtorkowego wydania Max Party. No ale jutro o tej samej porze w RMF Max wrócimy z kolejną porcją imprezowych bitów. Od 21 Max Party, a od 20 na rozgrzewkę dziesiątka listy Hot Bands. Piotrek Świderski i DJ Sopran, wielkie dzięki za dziś. Życzymy wam dobrej nocy i do jutra, do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć!

jakbym zjadł mentosy, później popił je kolą. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion nie zmieni.